0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: Nie namawiaj mnie do zła.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Uniwersytet Morski w Gdyni wybuduje centrum informatyczne. To inwestycja za prawie 40 milionów złotych. Centrum informatyczne ma powstać na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ulicy Morskiej. Inwestycja będzie finansowana z dotacji Ministerstwa Infrastruktury oraz ze własnych pieniędzy uczelni. Dokładna kwota przedsięwzięcia to 38 606 700 zł. Powierzchnia nowego budynku to ponad 4000 metrów kwadratowych. Ma być wysoki na 17 metrów, 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, gdzie znajdować się będzie garaż z 19 miejscami parkingowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace mają ruszyć jeszcze w kwartale trzecim tego roku. Natomiast zakończenie inwestycji powinno się zamknąć latem 2028 roku. Ważna informacja dla kierowców. Do najbliższej niedzieli ciężej będzie zostawić samochód w Mechelinkach. To w związku z organizacją Mistrzostw Polski IQ Foil od 2 sierpnia od godziny 20 do 9 sierpnia do godziny 20. W tym czasie możliwość korzystania z niestrzeżonego parkingu gminnego zlokalizowanego w Mechelinkach przy ulicy Nadmorskiej przy Zespole Budynków Użyteczności Publicznej jest ograniczona. Urząd Gminy prosi o uwzględnienie czasowych utrudnień podczas planowania wizyty w Mechelinkach. Pełną treść komunikatu znajdziecie na stronie gminakosakowo.pl. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe samorządowców. Redakcja portalu nadmorski24.pl sprawdziła, ile wynosi majątek włodarzy Wejherowa, Redy i Rumi. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zadeklarował 490 tysięcy złotych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym wykazał kilka nieruchomości pozostających we wspólności majątkowej z małżonką. Są to mieszkanie o powierzchni około 138 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym i garażem łącznej wartości 826 tysięcy złotych, lokal o powierzchni około 18 metrów kwadratowych z miejscem garażowym o wartości 760 tysięcy złotych, nieruchomość zabudowana biurem o wartości 727 tysięcy oraz grunt o powierzchni 4000

0: między 589 metrów kwadratowych o wartości 425,5 tysiąca złotych. Burmistrz Leny Mateusz Richert wykazał oszczędności w wysokości 49 400 zł oraz 100 euro. Środki te pozostają we wspólności majątkowej z małżonką. Posiada również lokal mieszkalny o powierzchni 130 metrów kwadratowych o wartości około 900 tysięcy złotych wraz z udziałami w gruncie. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny zadeklarował 3000 zł oszczędności oraz 70 euro. W oświadczeniu majątkowym wykazał dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych o wartości 1 300 000 zł, którego jest współwłaścicielem w 50%. Posiada również 50% udział w mieszkaniu o powierzchni 48 metrów kwadratowych wycenionym na 600 000 zł. Wśród nieruchomości znalazły się także udziały we współwłasności działek rolnych oraz działkę. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Na przejażdżkę motorowerem wybrał się na drogę ekspresową. O tym, że nie jest to właściwe miejsce, przypomniała mu policja. W miniony piątek mundurowi z drogówki zatrzymali na drodze ekspresowej S6 kierującego motorowerem, który nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie stwarza nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Podróżujący drogą ekspresową motorowerzysta wywołał zdziwienie i zaniepokojenie zarówno wśród innych uczestników ruchu, jak i funkcjonariuszy policji. Mężczyzna jechał na motorowerze drogą ekspresową, zmierzając w kierunku Gdyni. Jego niebezpieczną jazdę niezwłocznie zatrzymali gdyńscy policjanci, którzy nałożyli na kierującego mandat karny. Kierowanie motorowerem na autostradzie lub drodze ekspresowej jest absolutnie zakazane i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy, a także innych uczestników ruchu drogowego. Gdynia pozyskała 4 700 000 zł bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na remont i przebudowę lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Umowę na dofinansowanie podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem objęte zostaną 43 lokale komunalne zlokalizowane w różnych częściach Gdyni. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, których celem będzie poprawa stanu technicznego mieszkań oraz dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Każde z mieszkań oprócz potrzebnych modernizacji wyposażone zostanie w zlewozmywak, kuchenkę gazową lub elektryczną oraz urządzenia sanitarne, kabinę prysznicową lub wannę, umywalkę oraz WC. Po zakończeniu prac lokale będą służyły zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gdynianek i gdynian. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 893 000 zł, z czego 4 714 000, czyli 80% kosztów kwalifikowanych, pochodzić będzie z dofinansowania. Zasady ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego, mieszkalnego lub socjalnego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia. Ulica Nowy Świat w Pucku zostanie przebudowana. Mowa o niecałym kilometrze drogi między skrzyżowaniami z ulicą Lipową i z ulicą Wybickiego. Wakacje w miejscowościach turystycznych takich jak Puck to czas odpoczynku od inwestycji, ale też czas przygotowań do tych nowych. Na jedną z nich, drogowych, podpisana została właśnie umowa z wykonawcą.
1: No nie damy wytchnąć za bardzo. Oczywiście, tak jak obiecaliśmy przed sezonem, główne prace tych naszych dróg wjazdowych zostały zakończone. Czekam, aż się wakacje skończą i wejdziemy z kolejnym tematem. Przecież chcemy, żeby te drogi poprawiać. No, muszę powiedzieć, że oczekiwania być może są różne, ale my tylko tam dostajemy dofinansowania, gdzie spełniamy pewne warunki, które są określone w konkursach.
0: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. I tak udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Nowy Świat.
1: Od ulicy Lipowej, czyli od tego budynku B, naszej podstawówki, kiedyś gimnazjum, w kierunku Rozgardu. Tak najoględniej mówiąc. Tam poza tym, że powstanie na jezdni nowa nawierzchnia, będzie kostka brukowa, to też zaznaczam, bo chcemy, żeby to było takie ładne, estetyczne, ale przede wszystkim, żeby też było funkcjonalne, bo kiedy jest na przykład jakaś awaria, czy coś trzeba wymienić, to jest pod nawierzchnią, to dużo łatwiej ściągnąć kostkę i potem ją naprawić, niż na przykład rozrywać asfalt. No ale też chodzi o estetykę, to jest też według mnie istotne. Tam powstanie wzdłuż tej całego odcinka ścieżka rowerowa, która połączy się z tą, która już leci przez nasz Park Nowowiejskiego w kierunku potem Błądzikowa, więc to będzie takie połączenie.
0: Dodaje Pruchniewska. Ulica ta ma być m.in. alternatywną drogą do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej. Całość prac rozpocznie się tuż po wakacjach i chociaż wykonawca ma na ich realizację 12 miesięcy, to całość zakończy się najprawdopodobniej przed kolejnymi wakacjami. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony 700

0: 30 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi otrzymane dofinansowanie.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry, nowy dzień już tu jest, od godziny 5.06. Mam nadzieję, że wy też jesteście. Ja jestem Arkadiusz Mieńczewski i zapraszam was na nasze czwartkowe poranne spotkanie. 6 dzień sierpnia to 218 dzień roku, do końca którego zostało nam 147 dni. Dzień trwa 15 godzin i 30 minut, jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 43 minuty, a do końca astronomicznego lata pozostało nam 47 dni. Myśl na dziś jest taka: nie czekaj, czas nigdy nie będzie idealny. No to nie czekajcie, tylko ruszajcie w drogę, a ja jak zwykle ruszam w ten czwartkowy poranek razem z wami. Zróbcie dzisiaj jeden mały krok dla własnej radości albo dla innych radości, a jak dzisiaj ruszacie w drogę samochodem, to może chyba warto zatankować, jeżeli chcecie to zrobić taniej, bo ceny paliw niestety cały czas rosną i najprawdopodobniej do końca tygodnia będzie jeszcze drożej, szczególnie diesel. Dlatego właścicieli diesli zapraszam

0: na stacje benzynowe, a was wszystkich do słuchania naszego porannego programu i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się z

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się

0: na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama.
5: Rumnie czekają sportowe inwestycje, o nich już za chwilę powiemy, także o zbiórce zużytego oleju w gminie Redzikowo. Usłyszycie o odwiedzinach mammobusu w Główczycach, a także powiemy Wam o mężczyźnie, który przez okno rzucał przedmiotami i obrażał policjantów. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policyjna interwencja zakończyła się zatrzymaniem agresywnego 35-latka. Ten miał rzucać przedmiotami z okna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia po 18.40 w Gdyni przy ulicy Arciszewskich. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdyni Oksywie otrzymali zgłoszenie, według którego agresywny mężczyzna zrzuca przedmiotami z okna i wyzywa osoby postronne. Jak mówi starsza posterunkowa Aleksandra Olszewska z zespołu pracowniczego informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Policjanci, którzy przyjechali na wezwanie, potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastali porozrzucane cegły, kafelki, ubranie i krzesło biurowe. Z jednego z okien usłyszeli obelgi i wulgaryzmy skierowane w ich stronę. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi do mieszkania. Na miejsce wezwano drugi patrol i strażaków, którzy siłowo otworzyli drzwi. Policjanci natychmiast po wejściu zatrzymali agresywnego mężczyznę. 35-latek w kajdankach został przewieziony do komisariatu. We wtorek 4 sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty. Za usiłowanie naruszenia nietykalności funkcjonariusza grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za ich znieważenie może trafić na rok do więzienia. Mieszkanki gminy Główczyce będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Mammobus pojawi się przy hali sportowej przy ulicy Skórzyńskiej 5 już 11 sierpnia. Badania realizowane są w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały tego typu badania w ramach programu profilaktycznego. Skierowanie nie jest wymagane, samo badanie trwa zaledwie kilka minut i pozwala wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, kiedy szanse na skuteczne leczenie są największe. Aby skorzystać z badania, należy wcześniej się zarejestrować telefonicznie lub przez internet oraz zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Organizatorzy zachęcają mieszkanki, aby nie odkładały profilaktyki na później. Regularna mammografia pozostaje jednym z najważniejszych badań pozwalających na wczesne wykrycie raka piersi i zwiększa szanse na pełen powrót do zdrowia. Mieszkańcy gminy Redzikowo coraz chętniej oddają zużyty olej spożywczy, zamiast wylewać go do kanalizacji. Od początku funkcjonowania programu mieszkańcy pobrali ponad 6 tysięcy specjalnych butelek, na blisko 5 tysięcy z nich wróciło już napełnionych zużytym olejem. Do programu zarejestrowało się ponad 1200 osób. Tylko w lipcu mieszkańcy pobrali 269 pustych butelek, z czego oddali 252 pełne, a kolejnych 10 osób dołączyło do akcji. Najwięcej zużytego oleju od początku programu zebrano we Włękówku, to ponad 916 kg. Z kolei najlepszy wynik w lipcu osiągnął punkt w Głobinie, gdzie zebrano ponad 100 kg oleju. Samorząd przypomina, że zużytego oleju nie należy wylewać do zlewu. Może on powodować zatory w kanalizacji i negatywnie wpływać na środowisko.

Winno zebrane staje się natomiast wartościowym surowcem, który może być wykorzystywany m.in. do produkcji biopaliw i innych produktów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zaplecze sportowe zespołu szkół ogólnokształcących oraz boiska przy ulicy Gdyńskiej w Rumi czeka znacząca modernizacja. Na ten cel trafi ponad 700 tysięcy złotych. W planach dotyczących ZSO znalazły się m.in. remont szatni, sanitariatów i pokoi trenerów, a także wykonanie posadzek oraz wymiana instalacji i wyposażenia. Przy ulicy Gdyńskiej odnowiona zostanie z kolei elewacja i wymienione zostaną skrzydła drzwiowe. Jak zaznacza rumski poseł Rafał Siemaszko, który przekazał miastu informacje o pozyskaniu dotacji i jest zaangażowany w projekt, inwestowanie w sport to nie tylko budowa hal czy boisk. Równie ważne jest nowoczesne i funkcjonalne zaplecze, które zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży, zawodnikom i wszystkim mieszkańcom korzystającym z obiektów sportowych. Program Szatnia na Medal doskonale odpowiada na te potrzeby. Inwestycja o wartości blisko 730 tysięcy złotych zostanie zrealizowana dzięki zdobyciu niemal 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace zostaną wykonane do końca października przyszłego roku. Wschód słońca mieliśmy o 5:06, ale to słońce się za chmurami dzisiaj chować będzie. Deszcz z tych chmur może się pojawić, mogą pojawić się także opady gradu, choć szansa mała, a po regionie krążyć dziś będą burze. Co do temperatury, 23 dziś czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 26 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Czyli odrobinę się od wczoraj ochłodziło.

6 sierpnia to ważny dzień dla nas Polaków, bo to taki dzień prezydencki w roku 2015. Koniec prezydentury Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Tak samo było w roku 2020, a w roku 2025 koniec prezydentury Andrzeja Dudy. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Tak, to dzisiaj mija rok od tego zaprzysiężenia i dzisiaj w Warszawie podobno ma być impreza w stylu Donalda Trumpa. A co na świecie? W roku 1890 amerykański morderca William Kemmler jako pierwszy został stracony na krześle elektrycznym. W roku 1926 premiera amerykańskiego filmu Don Juan I, zrealizowanego przez braci Wright w technice dźwiękowej. W roku 1932 rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy w Wenecji. W roku 1945 wojna na Pacyfiku o 8:16 czasu

0: miejscowego eksplodowała 580 metrów nad japońską Hiroshimą bomba atomowa, którą nazwano Little Boy. W roku 1965 ukazał się album Help grupy The Beatles. W roku 1991 Tim Berners-Lee opublikował szczegóły projektu o nazwie World Wide Web, czyli to był początek istnienia sieci www. I w roku 2005 w Austin w Teksasie odeszła najstarsza kotka domowa na świecie, która przeżyła 38 lat i 3 dni. Nazywała się Creamy Puff.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
8: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dobrze jest się dzielić.
11: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
12: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
13: Bo warto być człowiekiem.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w czwartkowy poranek do pracy, inni są już na przykład głową na wakacjach, bo za chwilę też ruszają i na przykład będzie to lot samolotem. Nie wiem, czy lubicie latać, ale mam dla was dowcip o lataniu. Samolot wystartował z lotniska po osiągnięciu wymaganego pułapu. Kapitan odzywa się przez interkom. Panie i panowie, witam na pokładzie samolotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czyste, więc zapowiada nam się przyjemny lot. Proszę usiąść, zrelaksować się i o Boże! Po chwili nerwowej ciszy interkom odzywa się znowu. Panie i panowie, najmocniej przepraszam, jeśli przed chwilą państwa wystraszyłem, ale w trakcie mojej wypowiedzi drugi pilot wylał na mnie filiżankę gorącej kawy. Powinniście państwo zobaczyć przód moich spodni. Na to odzywa się jeden z pasażerów i mówi: to nic w porównaniu z tyłem moich spodni. Mam nadzieję, że podczas waszego lotu będzie też piękna pogoda, a kapitanowi nic się nie stanie, także życzę wam udanych podróży, jeżeli takowe macie w planach w najbliższym czasie, a ja zapraszam na naszą czwartkową poranną podróż.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Uwaga! Nadciąga największa

0: Piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra, stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur to także młodzi ludzie. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy. Stawką są ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
4: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
5: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
6: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
3: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia. Są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia. Ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
7: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
3: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
8: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
3: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
9: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
10: procesu legislacyjnego.
9: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
3: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.
11: Na informacje z Pomorza w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważne informacje dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. W związku z wydarzeniem

0: wydarzeniem kulturalnym organizowanym w Muzeum Emigracji w Gdyni na drogi wyjedzie więcej połączeń. W sobotę 8 sierpnia oraz w nocy z soboty na niedzielę z 8 na 9 sierpnia z uwagi na potrzebę zapewnienia obsługi komunikacyjnej tego wydarzenia uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 133 i 740. Kursy linii 133 o godzinie 21.49 i 22.19 z płyty Redłowskiej zostają wykonane na przedłużonej trasie do Dworca Morskiego zamiast do Dworca Głównego PKP. Powrotne kursy w kierunku płyty Redłowskiej zostają wykonane z Dworca Morskiego o 22.25 i 22.55 zamiast kursów o 22.34 i 23.04 z przystanku Gdynia Dworzec Główny PKP Hala 01. W godzinach 23.20 1.50 z częstotliwością co 30 minut wykonane zostaną dodatkowe kursy linii 740 z Dworca Morskiego do Dworca Głównego PKP przez ulicę Polską, węzeł Ofiar Grudnia 70, ulicę Janka Wiśniewskiego i Plac Konstytucji. Na terenie dawnej jednostki wojskowej w Czołpinie odbyło się kolejne wydarzenie w ramach projektu SB Manta realizowanego przez Słowiński Park Narodowy. Uczestnicy wspólnie usuwali czeremkę amerykańską, czyli gatunek inwazyjny, który stanowi zagrożenie dla rodzimej przyrody i wypiera lokalną roślinność. W akcję zaangażowali się zarówno dorośli, jak i najmłodsi uczestnicy. Jak podkreślają organizatorzy, to właśnie dzieci z dużym entuzjazmem włączyły się do prac terenowych, pokazując, że troska o środowisko może zaczynać się już od najmłodszych lat. Dzięki wspólnej pracy udało się oczyścić kolejny fragment terenu, stwarzając lepsze warunki do rozwoju rodzimych gatunków roślin. Akcja była częścią projektu SB Manta, którego celem jest ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego południowego Bałtyku. Projekt realizowany jest przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Przedstawiciele parku dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i zapowiadają kolejne działania na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych. Mieszkańcy Słupska korzystający z ciepła systemowego mogą ubiegać się o bon ciepłowniczy. Wnioski o przyznanie tego świadczenia można składać do 31 sierpnia. Wsparcie skierowane jest do gospodarstw domowych, które skorzystają z ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą, a cena tego ciepła przekracza 170 zł za gigajoule netto. Bon nie obejmuje osób ogrzewających swoje domy indywidualnie, na przykład piecem, kotłem gazowym czy pompą ciepła. Kolejnym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego. Przy przekroczeniu progów świadczenie może zostać przyznane w niższej wysokości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wysokość bonu zależy od ceny ciepła i może wynieść od 1000 do nawet 3500 zł. Wnioski można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku albo elektronicznie, m.in. przez aplikację mObywatel. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego oraz jego cenę. Bon ciepłowniczy za rok 2026 będzie wypłacany jednorazowo po przekazaniu gminie środków z budżetu państwa. Już w ten piątek będzie można bawić się przez cały wieczór. Czeka nas festyn rodzinny. 7 sierpnia o 16 impreza odbędzie się przy ulicy Bielawskiej w Ostrowie, gdzie na mieszkańców i turystów czeka popołudnie pełne atrakcji. Gwiazdą tegorocznego festynu będzie legendarny zespół Chłopcy z Pracu Broni. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć kultowe przeboje, tak jak Kocham Wolność czy Oela, i wspólnie zaśpiewać utwory, które od lat zajmują szczególne miejsce w historii polskiego rocka. Na scenie wystąpią także Kaszubianki, Bliza, Albert Żaczek i Kameralni. Nie zabraknie również widowiskowego pokazu Strongman, konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. telewizor i rower, dmuchańców dla najmłodszych oraz strefy gastronomicznej z grillem, kuchnią polową i domowymi wypiekami. Wczoraj mieliśmy taki szczyt, jeśli chodzi o temperaturę, no i teraz odrobinę się ochłodziło. Dziś na termometrach oglądać będziemy 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi i 26 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. To cały czas jest dość dużo, ale to już nie są takie wielkie upały, jak było to wczoraj. Dodatkowo po regionie krążyć dzisiaj będą przelotne opady deszczu i burze, a miejscami może spaść grad.
1: Norda FM.

0: Co pan tak chucha, proszę pana? Ja już tak sobie chucham, bo sprawdzam, czy mam dzisiaj świeży oddech. Co prawda nie chucham nikomu innemu w twarz, ale raczej w mikrofon, ale jeżeli wy będziecie dzisiaj mieli spotkanie z kimś twarzą w twarz, to sprawdźcie, czy macie świeży oddech. Dzisiaj właśnie jest dzień świeżego oddechu, dlatego należy o poranku umyć zęby, no i może zabrać ze sobą jakieś tiktaki. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam was. 6 dzień sierpnia, czwartek, imieniny dzisiaj obchodzą Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr, Stefan, Wincenty, January, Walburga i Namir. Przysłowie na dziś, przemienienie pańskie są burze szatańskie i rzeczywiście synoptycy na dzień dzisiejszy zapowiadają w wielu miejscach burze, dlatego uważajcie na siebie podczas burzy, może być niebezpiecznie. A już za chwilę nasza poranna księga imion, dzisiaj Jakub i Stefan, a w tej godzinie dla was oczywiście dużo dobrej porannej muzyki, ciekawostki, poranne informacje. To wszystko, co przygotowałem dla was. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl.

0: www.radionorda.fm/pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Zawody w Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
7: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Jakuba, a to mężczyzna o wulkanicznej energii, wielkiej determinacji i niezłomnej woli, pod którymi kryje się jednak ogromne opanowanie i mądrość. To synonim bystrego umysłu, świetnej intuicji i niezrównanej skuteczności. Posiada naturalny dar zjednywania sobie ludzi, niebywałą odwagę w podejmowaniu wyzwań oraz konsekwencje w realizacji własnych pasji. To prawdziwy lider o unikalnej charyzmie. To osoba o wielkim sercu, błyskotliwym poczuciu humoru i bezgranicznej lojalności. Przyciąga szczerością, ciepłem oraz gotowością do pomocy w każdej sytuacji. Prawdziwy urok, ogień, pasji i wspaniała osobowość. Przed nami Stefan. To mężczyzna o niezwykłym wewnętrznym spokoju, naturalnej godności i autorytecie, który wzbudza natychmiastowy szacunek. Stefan to synonim analitycznego umysłu, żelaznej konsekwencji i niebywałego opanowania. Posiada

0: niezwykły zmysł strategiczny, życiową mądrość oraz dar podejmowania przemyślanych, trafnych decyzji. Do każdego wyzwania podchodzi z pasją, opanowaniem i dumnym profesjonalizmem. To osoba o gorącym, niezwykle prawym sercu, głębokiej empatii. I Stefan to wierny kompan i prawdziwe oparcie dla najbliższych, przy którym każdy czuje się bezpiecznie. Prawdziwa klasa, głębia charakteru i wielka osobowość. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reszta Welt.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
2: Z Norda FM.
1: Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku,

0: Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Siódma 7:30 obecna, Michał Jaros przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas dzieje po porannych, po nocnych nawałnicach i porannych deszczach. Trochę niektóre drogi są pozalewane, także uważajcie przejeżdżając, żeby samochodu nie utopić. Poza tym raczej poranek dość spokojnie mija na ulicach. Raczej chyba lepsze określenie będzie standardowo, czyli są miejsca zapalne, są miejsca, gdzie ten ruch jest podwyższony, ale nie mówimy tutaj o jakichś gigantycznych utrudnieniach. Na szczęście chociażby Rumia. Widać, że dość dużo samochodów jest w tym momencie obecnych na Jana III Sobieskiego i to na większości tej ulicy, większości odcinków tej ulicy, ale na Morskiej już w Gdyni sytuacja spokojniej się prezentuje. Chyba nawet dzisiaj lepiej prezentuje się o tej 7:30 Morska niż Hutnicza, chociaż na obu ulicach nie ma jakichś wielkich korków. W północy miasta i w Pogórzu Sąsiednim to tutaj największy ruch na skrzyżowaniu Derdo i Dąbka. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe również bez dramatów. No i czas zobaczyć, co na obwodnicy słychać. No i na szczęście słychać niewiele. Dlatego my do Redy się przenosimy. No i tutaj przyglądam się tej sytuacji z dość dużym zadowoleniem, biorąc pod uwagę, że ja wiem, co się jutro zacznie tam dziać, bo jutro będziemy mieli piątek, a to oznacza, że na ulicy Puckiej już spokoju nie będzie. Póki co jeszcze ten spokój jest. Wejherowo przejezdne. Dalej jesteśmy na Gościcińskiej Górce, również tutaj dramatu nie ma. Do Lęborka także będziemy jechali przez większość czasu bez problemu, no ale dalej przez Charwatynią pod Kębłowem na 468 ruchy spowalnia, roboty drogowe dają nam w kość w tym miejscu i to już od jakiegoś czasu. Dalej już do Lęborka bez problemu jedziemy, w Lęborku spokój, do Słupska znowu jedziemy bez problemu i w Słupsku znowu spokój. Generalnie poranek dzisiaj raczej dość spokojnie się prezentuje na drogach. Ustka, Łeba i Władysławowo jadą bez problemu. No i cała 216 jedzie bez problemu aż na Półwysep Kalski, ale to dzisiaj, bo jutro jestem pewien, że niestety ta sytuacja tutaj się nam zmieni.
3: Sponsorem Wiadomości Drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Temperatura dzisiaj, choć całkiem solidna, będzie znacznie niższa niż było to wczoraj. Na termometrach zobaczymy 22 stopnie Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzie, Rumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane ciśnienie, na niebie umiarkowana ilość chmur, czyli trochę ich jest, ale przejaśnienia również się pojawiają. Mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, może jeszcze dzisiaj nam w ciągu dnia zagrzmieć.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas o poranku na sport, czas na sukces sportowy. Będzie o polskich zapasach, które jeszcze do niedawna były w odwrocie, ale być może już wkrótce będziemy cieszyć się z kolejnych medali, bo furorę na światowych matach robi ledwie 17-letni Tomasz Mitel, przedstawiciel klasycznej odmiany tego sportu. Rywalizując w kategorii 92 kg, najpierw zrobił furorę w Samkowie w Bułgarii, zdobywając złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów do lat 17, a teraz jeszcze większego wyczynu dokonał w Baku, nie dając szans swoim rówieśnikom na Mistrzostwach Świata i tam również wywalczył drugi złoty medal. Warto zdać sobie sprawę, że mówimy tu o absolutnie spektakularnym osiągnięciu. Po raz ostatni z podwójnej korony na imprezach rangi Mistrzostw Świata i Europy w jednym roku cieszyliśmy się, uwaga, 32 lata temu. Tej sztuki dokonał Andrzej Wroński w kategorii 100 kg. Może za chwilę będziemy mogli cieszyć się znowu kolejnymi medalami w zapasach i być może ten sport wróci do łask wśród polskich kibiców. Trzymamy kciuki za naszego młodego zawodnika.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Rybowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AG.

0: D o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Będzie zabawa, będzie się działo dzisiaj w Warszawie, bo to właśnie ten dzisiejszy dzień. To dzień, w którym mija rok, odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. No i dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim stoją już rusztowania, teren został ogrodzony. Pojawiają się komentarze, że ten właśnie dzień będzie przypominał urodziny Donalda Trumpa. Nie wiemy do końca, czy również będzie coś się działo na oktagonie i taki oktagon stanie przed Pałacem Prezydenckim, ale podsumowanie pierwszego roku prezydentury rozpocznie się o godzinie 17:30. Zobaczymy pewnie w telewizji, co to będzie za impreza, kto wystąpi. Na razie wszystko jest tajemnicą i nie wiadomo, co i kto wystąpi i czy tylko pojawi się tam prezydent i wygłosi orędzie do narodu z okazji roku czasu i będzie opowiadał o swoich sukcesach, no bo przecież nie o porażkach. Natomiast nie wiemy, czy ktoś zdecydował się z artystów wystąpić podczas tego właśnie wydarzenia. No, czekamy z niecierpliwością. 17:30 to przed Pałacem Prezydenckim uroczystości związane z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No, liczymy, że pogoda dopisze. No, u Donalda Trumpa z pogodą było różnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj

0: Fascynujący świat militariów. Zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
1: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Absurdalnie długie dyżury lekarzy są zgodne z prawem, mówi audyt. Dwaj nastolatkowie utonęli, jeden próbował uratować drugiego. Hala gąsienicowa już się cała zaróżowiła, zakwitła wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie, nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
4: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
4: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
6: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
4: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do szpitala Południowego i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
3: Szczegóły audytu poznamy jutro. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. Dwaj 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
7: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życie nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
3: To była niestrzeżona plaża. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodał premier.
8: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
3: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Uwaga, w Czasowicze i mieszkańcy Słupska, przed południem usłyszycie syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle też SMS-y. Syreny zawyją między 10 a 11. Rusza największy rzeczny festiwal w Polsce. Od jutra przez tydzień festiwal Wisły odwiedzi 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Tradycyjne drewniane statki i łodzie przepłyną około 160 km królową polskich rzek. W programie darmowe rejsy, parady, koncerty, rekonstrukcje historyczne i jarmarki. A to jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca. Tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują jeden z najpiękniejszych letnich widoków. Tatrzański Park Narodowy prosi tylko, by dla zrobienia zdjęć nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin.
9: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy ponownie ruszą na poszukiwanie okazji. Przed nami kolejne pchle targi w Wejherowie i Bolszewie. Najbliższy zorganizowany zostanie w Art Parku w Bolszewie. Odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia w godzinach 10.14. To będzie już czwarta w tym sezonie odsłona pchlego targu pod hasłem Targowisko tu jest wszystko. Masz w szafie ubrania, które tylko zajmują miejsce, albo garaż pełen przedmiotów z duszą, którym warto dać drugie życie. życie, a może jesteś zapalonym kolekcjonerem i szukasz okazji, by wymienić się swoimi zdobyczami lub pochwalić unikatowymi antykami. Zachęca Biblioteka i Centrum Kultury gminy Wejherowo. Tydzień później, bo w niedzielę 16 sierpnia zaplanowany jest wejherowski pchlitarg na polanie piknikowej w Parku Miejskim imienia Majkowskiego. Pchlitarg to miejsce, gdzie można znaleźć wyjątkowe i często niepowtarzalne przedmioty z drugiej ręki. Sprzedawcy wystawiają chociażby stare meble, zabytkowe lampy,

0: dekoracje, obrazy, książki oraz różnego rodzaju drobiazgi. W gminie Cewice zaplanowano kolejne wakacyjne wydarzenie dla mieszkańców. 7 sierpnia w Wieliszewie odbędzie się Dzień pod chmurką, czyli rodzinne spotkanie pełne aktywności na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. W programie znalazły się m.in. mecz piłki nożnej, podchody, gry i zabawy integracyjne oraz inne aktywności plenerowe. Wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu i aktywnego wypoczynku podczas wakacji. Organizatorzy podkreślają, że udział jest otwarty dla wszystkich chętnych. Dzień pod chmurką jest jednym z wielu sierpniowych wydarzeń przygotowanych w gminie Cewice. W najbliższych tygodniach zaplanowano również rodzinne pikniki, biesiady, festiwal dmuchańców, festyn sołecki, plenerowe spotkania w ogródkach oraz rozgrywki w baśkę. Samorząd zachęca mieszkańców do udziału i wspólnego korzystania z wakacyjnej oferty. Rodzinne emocje, sportowa rywalizacja i dużo dobrej zabawy. Uczestnicy projektu spotkali się podczas rodzinnej olimpiady sportowej, w której nie zabrakło śmiechu, zaangażowania i zdrowej rywalizacji. Dwie drużyny, Smerfy i Jagodzianki, zmierzyły się w przygotowanych konkurencjach, m.in. biegu po kamieniach, skoków wzwyż, skoków dal oraz łapaniu piłki, rzepiłki. Jak zaznacza ośrodek, najważniejsza jest tego dnia nie tylko wygrana, ale wspólna zabawa, współpraca i wzajemne wsparcie. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom za udział, sędziowanie oraz kibicowanie. Przygotowano także wyjątkowe złote medale, które symbolizowały zaangażowanie całej grupy. Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na słodki poczęstunek i wspólne rozmowy. Organizatorzy podkreślają, że takie spotkania pomagają budować relacje, wzmacniać rodzinne więzi i pokazywać, że aktywność może być świetną okazją do spędzania czasu razem. Projekt Wygrana Rodzina, skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W pierwszą niedzielę sierpnia w Parku Starowiejskim odbył się 32. Jarmark Kaszubski. Wydarzenie po raz kolejny pokazało prawdziwego ducha regionu. W programie znalazły się występy zespołów nawiązujących do kaszubskiej tradycji. Na scenie wystąpili m.in. chór Kaszubski Rumianie, zespół Fala z Gdyni, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Chełmianie oraz zespół szantowy Siebie Warci. Gwiazdą tegorocznego jarmarku była kaszubska influencerka, czyli Karolina Stankowska. Przez cały dzień można było zobaczyć kaszubskie rękodzieło. Swoje prace prezentowali m.in. mistrzowie rzeźby, twórcy tradycyjnych instrumentów, a także hafciarki. W programie imprezy znalazły się też malarski konkurs rodzinny, turniej w tradycyjną kaszubską baśkę oraz przeciąganie liny dla miłośników sportowej rywalizacji. Na wydarzeniu obecni byli również wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, burmistrz Michał Pasieczny oraz wiceburmistrz Maria Bochniak. Parasole w gotowości. Dzisiaj po regionie krążyć będą przelotne opady deszczu i burze, a miejscami to w ogóle grad się może pojawić. Nawet zachmurzenie duże się utrzymuje, choć przejaśnienia również mamy w planie. Na termometrach nieźle, choć chłodniej niż wczoraj. Dziś 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi i 26 stopni Celsjusza, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica.
1: Radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Pieniądze to nie wszystko, ale ważne jest przecież, za ile pracujemy, ile zarabiamy. To ja mam dla Was najnowsze dane GUS-owskie dotyczące mediany. Mediana to nie jest to samo co średnia, bo średnia w Polsce wynosi około prawie 10 tysięcy, a mediana to niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5500 zł na rękę. To jest taka średnia, którą zarabia prawie połowa Polaków. Dobra wiadomość jest taka, że wynagrodzenia w Polsce rosną. W porównaniu z poprzednimi wyliczeniami mediana wzrosła około 250 zł brutto. Jednakże niestety ta średnia jest zawyżana przez tych, którzy zarabiają zdecydowanie więcej. Z najnowszych danych GUS wynika, że najwyższe pensje otrzymują pracownicy górnictwa. Tu mediana to prawie 14 tysięcy złotych brutto, czyli niespełna 10 tysięcy na rękę. Na drugim biegunie znajdują się pracownicy hotelarstwa i gastronomii, gdzie mediana wynosi zaledwie 4900 zł brutto, co po odjęciu składek i podatków daje około 3700 zł na rękę. Pieniądze to nie wszystko, ale może warto się wybrać do swojego szefa i zapytać: szefie, a może tak będą jakieś podwyżki? A on na to: będą podwyżki prądu, gazu i wszystkich innych rzeczy, ale jeżeli chodzi o podwyżki, to na razie nie możecie na nie liczyć, jeżeli chodzi o wasze pensje. Mam nadzieję, że będzie inaczej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i

0: zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 6 sierpnia. Jesteście ludźmi o sporych ambicjach. Nie zadowalają was zwykłe osiągnięcia zawodowe czy szczęście w życiu prywatnym. Pragniecie zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat siebie samego, zrozumieć swoje potrzeby.

0: świadome pobudki i emocje, które wami kierują. Bardzo często można spotkać was zamyślonych czy oddających się burzliwym dyskusjom na trudne tematy i najczęściej związane z egzystencją czy ludzką naturą. Interesuje was to, co nieznane, lekko przerażające i niewyjaśnione. Lubicie wyzwania, jesteście odważni i ciekawi świata, skrywacie w sobie ogromny potencjał do bycia jednostką wyjątkową, która raz na zawsze zmieni życie pokoleń. Trzeba przyznać, że macie dar przekonywania i potraficie wpłynąć na decyzje innych. Wydawać by się mogło, że jedna rozmowa wystarczy, byście prześwietlili innych na wylot i powiedzieli, jakie mamy intencje. Macie opinię ludzi zaradnych, doświadczonych, a co za tym idzie, godnych zaufania. Wasze zalety, intuicja, wierność, wady, niedbałość i nieodpowiedzialność. Wasza szczęśliwa liczba to trójka. Wśród urodzonych 6 sierpnia są Andy Warhol, amerykański grafik, malarz, i Robin van Persie, holenderski piłkarz. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 54. Baciec.
4: Baciec.
5: Baciec.
4: Baciec.
5: Starzeć się o kobietach.
4: Baciec.
5: Rozalia Dechtnick nie jest baciały. Rozem w cik jasny, a ja ci cało.
4: Kobiety się nie starzeją raczej. One młodnieją inaczej.
5: Rozalia Dechtnick nie jest baciały. Rozem w cik jasny, a ja ci cało.
4: Baciec.
5: Starzeć się o kobietach.
4: Baciec.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
7: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Elbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj.

0: dzisiaj. Niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30 przed wyruszeniem w trasę. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych drogach i gdzie warto zachować szczególną ostrożność. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Lęborg jak na razie przynajmniej przejezdny jak najbardziej. Kierowcom jadącym w stronę Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Na drodze wojewódzkiej numer 214 w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu obowiązuje objazd związany z prowadzonymi pracami na torach. W samej Łebie większy ruch notujemy jedynie na ulicy 10 marca. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna Odpukać na razie pozostaje przejezdna. W Gdyni tradycyjnie większy ruch występuje na ulicach Północnej i Puckiej. Roboty drogowe trwają również na ulicy Morskiej. Przypominamy także o zmienionej organizacji ruchu na ulicy Pułkownika Dąbka. Na trasie do Rumi występują jedynie niewielkie spowolnienia. Sama Rumia przejezdna, podobnie jak Reda. Kierujemy się teraz dalej w kierunku Wejherowa, gdzie również nie ma większych utrudnień. W mieście kierowcy mogą napotkać jedynie niewielkie spowolnienie na ulicach Chopina i Puckiej. Droga wojewódzka 216 do Pucka pozostaje wolna od korków. W samym Pucku ruch odbywa się płynnie. We Władysławowie również bez większych utrudnień, a na Hel dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż nabrzeża, jak na razie przynajmniej, pozostaje przejezdna. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. W samym Słupsku występują jedynie miejscowe, niewielkie spowolnienia, których na razie nie warto aż nawet wspominać, bo tak są niewielkie. Kierowcom przypominamy jednak o zmienionej organizacji ruchu na ulicy Słonecznej związanej z postępującą budową miejskiego ringu. W Redzikowie w związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej wprowadzono nową organizację ruchu. Ruch został przeniesiony z jezdni północnej na południową, dlatego warto zwracać uwagę na obowiązujące nowe oznakowanie. Trasa do Kobylnicy jak na razie bez utrudnień, podobnie jak 21 w kierunku Ustki, a Ustka również pozostaje przejezdna. Na tą chwilę to już wszystko z dróg. Zielonego światła, spokojnej jazdy i obyście wszędzie dojechali na czas. Kolejny raport o 9:30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Pogoda, powiedziałabym, że zapowiada się dość zmiennie. Chmur będzie sporo, ale od czasu do czasu pokaże się też słońce. W pierwszej części dnia warto mieć pod ręką parasol. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze i lokalnie nie można wykluczyć gradu. Ale temperatura bardzo przyjemna. Na wybrzeżu Dębkach w Władysławowie spodziewamy się 22 stopni, na Helu 23. Z kolei w Wejherowie, Gniwnie, Luzinie i Słupsku 25 kresek.
3: Śniadanie z Norda FM.

Byłem ostatnio w sklepie, widziałem Witaj Szkoło, czyli już powoli można się szykować, robić zakupy, a ja mam informacje dla wszystkich rodziców, ale też i dla wszystkich uczniów. Ministerstwo Zdrowia od 1 września wprowadza nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach. Zgodnie z projektem w każdej

0: placówce przynajmniej raz w tygodniu ma być podawany w pełni roślinny obiad. Czyli co? Będzie roślino żarcie? O, pewnie tak. Pytanie, czy te roślinki będą z ochotą spożywali młodzi ludzie. Nowe przepisy mają zapewnić pełnowartościowe posiłki dla dzieci, które nie spożywają produktów odzwierzęcych oraz zwiększyć udział produktów sezonowych i lokalnych. Także to jest takie trochę misz-masz. Projekt zakłada, że roślinne dania będą przygotowywane głównie z wykorzystaniem roślin strączkowych, takich jak soczewica, fasola czy ciecierzyca, bez dodatku mięsa, sera i na biało, ale nie jest wytłumaczone, czy w takim dniu to będzie tylko można zjeść taki roślinny obiad, czy też jak ktoś nie lubi roślin, to będzie mógł zjeść normalny obiad, tak zwany mięsny, no bo jeżeli w takiej stołówce będzie tylko bezmięsnie, to co? No to pewnie dzieciaki skoczą do pobliskiego sklepu, żeby kupić sobie jakiegoś hot doga.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt. Legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Weekend coraz bliżej, połowa wakacji za nami, piękna pogoda, a Wejherowo połączy Kaszuby i Portugalię podczas wyjątkowego wydarzenia. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Wejherowski rynek na jeden wieczór zamieni się w miejsce spotkania dwóch kultur. Wszystko za sprawą finału projektu Niebieska Nić Europy, który przygotowuje

Wejherowskie Centrum Kultury. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 20. Organizatorzy zapowiadają muzyczną podróż między Kaszubami a Portugalią, podczas której nie zabraknie polskich i portugalskich rytmów. Za oprawę muzyczną odpowiadać będą DJ-e, którzy połączą brzmienia etniczne, współczesną muzykę taneczną i energetyczne rytmy. Wieczór wzbogaci także specjalny pokaz wizualny, który ma przenieść publiczność w świat kolorów, obrazów i inspiracji obu kultur. Jak informują organizatorzy, Niebieska Nić Europy to projekt pokazujący, że tradycja może łączyć ludzi niezależnie od granic. W ramach działań artystycznych powstała wyjątkowa ceramiczna mozaika przygotowana podczas warsztatów. Jak zapewniają organizatorzy, to będzie wieczór, w którym kaszubskie dziedzictwo spotka się ze śródziemnomorskim klimatem Portugalii, a to wszystko na muzycznie i artystycznie przygotowanym rynku w Wejherowie. A już w sobotę 8 sierpnia wraca muzyczny rynek. Na placu Jakuba Wejhera wystąpi wejherowski zespół Achat. Rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. Jak informują organizatorzy, to lokalna formacja grająca rock progresywny, gatunek, który łączy energię rocka z rozbudowanymi kompozycjami, ciekawymi aranżacjami i wyjątkowym klimatem. Jeśli więc lubicie muzykę pełną emocji, mocnych brzmień i instrumentalnych popisów, no to jest to propozycja dla Was. Na ten moment to już wszystko. Następne informacje kulturalne już o 12:45. Do usłyszenia!

0: Puf, jak gorąco, puf, jak gorąco, niektórzy krzyczeli wczoraj, no bo wczoraj rzeczywiście było gorąco, w wielu miejscach padały rekordy i jeżeli chodzi o Polskę, to w Radomiu zanotowano 39 stopni Celsjusza, to na lotnisku, to było wyrównanie sierpniowego rekordu temperatury z 8 sierpnia 2015 roku, ale również wysokie temperatury były w Puławach oraz w Kozienicach, termometry wskazały 38,6 stopnia, natomiast w Tarnogrodzie odnotowano 38,5 stopnia. Jeżeli nie lubicie upałów, to już na spokojnie możecie podejść do tematu. Jeszcze gdzieniegdzie dzisiaj może być gorąco, również mogą pojawiać się burze. Natomiast od piątku ochłodzenie, temperatury zdecydowanie niższe, chociaż według synoptyków w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na to, żeby może jeden, może dwa dni z takimi wysokimi temperaturami pojawiły się, ale wiecie, z tymi przewidywaniami synoptyków to bywa różnie, także będę to jak zwykle śledził dla Was na bieżąco i będę Was informował, kiedy bać się upału, a kiedy bać się albo nie narzekać na chłód.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy. Czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.

0: Reklama.
1: Polska między skwarem a nawałnicami, ale jutro już spokojniej. Kleszcze atakują coraz więcej dzieci, trafia do szpitali. Najbogatsi kolekcjonerzy zjeżdżają już do Janowca Podlaskiego. Za chwilę słynna aukcja koni arabskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za nami burzowa noc. W wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, m.in. w zachodniopomorskim. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szakt.
2: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
1: A dziś znowu burze są możliwe prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północnego zachodu właśnie. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. 40 pękła, tyle pokazały wczoraj termometry w Lublinie. Na szpitalne oddziały ratunkowe od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym, a także z odwodnieniem. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
4: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
3: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
5: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
3: Wiatraki chodzą.
6: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
3: Klimatyzacje mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
1: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym w lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
7: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów, bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
1: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o kilkadziesiąt procent. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci zatrzymali sprawców dwóch kradzieży. Łupem padły motocykle. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dokonali zatrzymania osób odpowiedzialnych za kradzież pojazdów marki Yamaha i KTM o łącznej wartości około 23 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Jeden ze sprawców zamieścił ogłoszenie w internecie, że chce sprzedać motocykle. Właściciel, przeglądając ogłoszenie, zauważył pojazdy, które, jak sądził, mogły być jego własnością, dlatego też umówił się na ich obejrzenie i powiadomił policjantów. 25-latek został zatrzymany, a motocykl odzyskany. Tego samego dnia został zatrzymany także nieletni chłopak, który miał związek z tą kradzieżą z włamaniem. Policjanci zajmujący się sprawą włamania do garażu, z którego przez sprawców zostały zabrane motocykle, zatrzymali już podejrzanych. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło pod koniec lipca bieżącego roku. Z tych ustaleń wynika, że sprawcy dostali się do blaszanego garażu, wycinając otwór w jego ścianie. Następnie przez powstałą dziurę wypchnęli dwa motocykle i poprowadzili je na posesję jednego z nich. Po krótkim czasie od włamania jeden ze sprawców zamieścił w internecie ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wraz z kaskiem. Właściciel motocykli, przeglądając portale ogłoszeniowe, natrafił na ofertę ich sprzedaży. Umówił się ze sprzedającym na spotkanie i powiadomił policjantów. Na miejsce przyjechali mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze odzyskali ukradzione motocykle i przekazali je właścicielowi. W Lęborku odbyła się uroczystość Złotych Godów, podczas której uhonorowano małżeństwo świętujące pół wieku wspólnego życia. Halina i Bogdan Drapała odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie

0: Przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jubileusz był okazją do podkreślenia znaczenia trwałych więzi rodzinnych oraz wartości, które od lat budują ich wspólne życie. Uroczystość odbyła się w środę 5 sierpnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilatom gratulacje złożyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin oraz kierownik USC Krzysztof Hirsch, wręczając odznaczenia państwowe. Halina Drapała urodziła się w 1953 roku w Łebieniu, a Bogdan Drapała rok wcześniej w Lęborku. Ślub zawarli 17 maja 1975 roku w Lęborku. Przez wspólne lata wychowywali czworo dzieci i doczekali się trojga wnuków. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest przyznawany parom, które pozostają w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenie nadaje prezydent RP, a jego przyznanie poprzedza złożenie wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Lęborska uroczystość była nie tylko momentem wręczenia medali, ale również okazją do podziękowania jubilatom za przykład wytrwałości, wzajemnego szacunku i rodzinnych wartości, które przez pół wieku towarzyszyły ich wspólnemu życiu. 10 zastępów Straży Pożarnej gasiło w środę po południu pożar stolarni w Słupsku. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 14.30. Po przyjeździe pierwszych strażaków okazało się, że ogniem objęty był cały budynek. Płomienie wydostawały się na zewnątrz obiektu, dlatego do akcji skierowano kolejne zastępy. Łącznie z pożarem walczyło 10 jednostek Straży Pożarnej. Działania strażaków koncentrowały się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu terenu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażakom udało się opanować ogień. Przyczyny pożaru na razie są nieznane. Będą ją wyjaśniać odpowiednie służby. 26 uczniów powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w portugalskim Setúbal. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+. W praktykach bierze udział młodzież kształcąca się na kierunkach technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jak zaznacza Jolanta Skrzypkowka z PDS nr 3 w Wejherowie, praktyki odbywają się w firmach, magazynach, hotelach i restauracjach. W czasie wolnym młodzież realizuje program kulturowy i zwiedza piękne miejsca. Odbyły się wycieczki do Lizbony, Fatimy oraz miasteczka Sintra, wpisanego na światową listę UNESCO. W ramach programu Erasmus+ do Portugalii wyjechały również dwie nauczycielki z powiatowego zespołu szkół nr 3. Adriana Bychowska i Bogumiła Piotrowicz uczestniczyły w tygodniowym stażu typu job shadowing. W jego trakcie obserwowały pracę hotelu i restauracji oraz zapoznawały się z rozwiązaniami stosowanymi w portugalskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Zdjęcia z praktyk znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W nocy nam się strasznie rozpadało, w ciągu dnia opady raczej już będą dużo mniejsze, jeżeli w ogóle się mają pojawiać, a jest na to spora szansa. Co więcej, wciąż po regionie krążą burze, temperatura spadła i to dość znacznie. Dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Jutce będziemy mieli 23 w Drinie Pucku, Kozakowie 25 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, a chmur wciąż raczej sporo, choć z przejaśnieniami.
1: Norda, Norda.

0: Czwartek, 6 sierpnia, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1960 w telewizyjnym programie American Bandstand pojawił się Chubby Checker. Wykonał piosenkę The Twist. Utwór wkrótce zdobył szczyt listy w USA, a dwa lata później dokonał tego wyczynu po raz drugi. The Twist była jedyną piosenką, która dwukrotnie dotarła do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych przy dwóch różnych okazjach. W roku 1960 urodził się Edmund Stasiak, gitarzysta grupy Lady Punk, Emigranci i Papa Dance. W roku 1965 grupa The Beatles wydała swój piąty album zawierający nowe kompozycje, które znalazły się także w filmie Help z muzykami w roli głównej. W roku 72 w Londynie na świat przyszła Geri Halliwell, wokalistka zespołu Spice Girls. W roku 73 Stevie Wonder został poważnie ranny w wypadku samochodowym niedaleko Winston-Salem w północnej Karolinie, a w roku 74 utwór Waterloo grupy ABBA pojawił się na 6 miejscu amerykańskiej listy Billboard. I na zakończenie roku 82 film pod tytułem The Wall z muzyką grupy Pink Floyd i Bobem Geldofem w roli głównej został po raz pierwszy wyświetlony w kinach w Stanach Zjednoczonych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklam.

0: Dawno, dawno temu, kiedy pojawiło się to zjawisko, to niektórzy myśleli, że to początek końca świata. A ja chciałem wam przypomnieć tylko, a wy możecie sobie zapisać, że już w środę 12 sierpnia w Polsce będzie można zobaczyć zaćmienie słońca. W wielu regionach nasza gwiazda niemal w całości schowa się za księżycem. Będzie to późno wieczorem, bo wszystko zacznie się od około godziny 19:10-19:20. Osiągnie maksimum około godziny 20, a jego koniec nastąpi około godziny 21, ale w niektórych regionach to już może być po zachodzie słońca, czyli to odczuwanie tej zmiany jasności może być takie średnie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć prawdziwe, całkowite zaćmienie słońca, to musicie wybrać się na przykład do Hiszpanii. A jaka część tarczy zostanie zasłonięta? Wrocław 84%, Szczecin 84%, Poznań 83%, Łódź 83%, Gdańsk 82%, Warszawa 81% i Kraków 64%. To przypomnę już 12 sierpnia, czyli za tydzień. No i pytanie jeszcze, czy warunki pogodowe pozwolą na obserwację tego zjawiska, które będzie zbliżone do tego z roku 1999.
1: Śniadanie z Norda FM. The past.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
6: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu. Wybiła

0: 9:30 na naszych radiowych zegarach, kilometry przed nami, więc sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na trasie. Zaczynamy drogowy przegląd przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku delikatnie zwiększony ruch notujemy na rondzie Solidarności kierowcom jadącym w stronę Łeby. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Na drodze wojewódzkiej 214 w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu obowiązuje objazd. Jest to związane z prowadzonymi pracami na torach. W samej Łebie wolniej pojedziemy jedynie ulicą 10 marca. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna, przynajmniej jak na razie, pozostaje przejezdna. Nic się tutaj w tym rejonie nie zmieniło. W Gdyni tradycyjnie większy ruch występuje na ulicy Północnej i Puckiej. Korkuje się również na ulicy Morskiej, gdzie trwają roboty drogowe. Przypominamy także o zmienionej organizacji ruchu na ulicy Pułkownika Dąbka. Trasa do Rumi delikatnie zakorkowana, sama Rumia jest jak na razie przejezdna, podobnie jak Ereda. Kierujemy się teraz dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych utrudnień. Droga wojewódzka 216 do Pucka pozostaje wolna od korków, w samym Pucku gęściej na ulicy Wejherowskiej, a we Władysławowie bez większych utrudnień. Na Hel dojedziemy bez większych problemów, także dalsza trasa wzdłuż nabrzeża pozostaje jak na razie przejezdna. Jadąc z Lęborka teraz w drugą stronę, w stronę Słupska, trasą S6 nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku w miarę spokojnie. Kierowcom przypominamy jednak o zmienionej organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Przypominamy również, że w Redzikowie w związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej wprowadzono nową organizację ruchu. Uważajcie w tamtym miejscu. Trasa do Kobylnicy wolna od utrudnień, podobnie jak droga krajowa 21 w kierunku Ustki. Na ten moment drogi mamy sprawdzone. Trzymajcie kurs, omijajcie korki i oby bezpiecznie. Do celu kolejny raport o 15:30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Pogoda troszkę kapryśna dziś. Na niebie sporo chmur, ale między nimi pojawią się też przejaśnienia i trochę słońca. W pierwszej części dnia miejscami może popadać, możliwe są również burze, a lokalnie niewykluczony jest grad. Mimo wszystko temperatury pokażą całkiem przyjemne wartości. Nad morzem chłodniej, w Dębkach i we Władysławowie około 22 stopnie, na Helu 23, w głębi regionu cieplej, we Wejherowie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku 25 stopni.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: O zdrowiu chciałem teraz powiedzieć słów kilka, bo my Polacy chcemy żyć długo, ale niezbyt często korzystamy z profilaktyki. Dostępność badań jest, ale my jakoś się do tych badań nie kwapimy. Jak wynika z ogólnopolskiego badania, tylko 6,4% dorosłych skorzystało ze wszystkich zalecanych świadczeń. No i warto się badać, warto zająć się profilaktyką. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują duże zainteresowanie programem Moje Zdrowie, ale wypełniamy te formularze, a potem nic z tym nie robimy. Z badań wynika, że wiele osób po prostu nie wie, jakie badania profilaktyczne powinno wykonywać i jak często je powtarzać. Część pacjentów nigdy nie otrzymała takich informacji, a nawet jeśli je posiada, nie zawsze wie, jak przełożyć je na konkretne działania. No to tu chyba przydałaby się jakaś informacja od Ministerstwa Zdrowia, która poinformowałaby wszystkich, jakie badania powinniśmy mieć przeprowadzone, w jakim wieku. No i może sztuczna inteligencja tu coś pomoże i będzie nas informowała, że na przykład w odpowiednim wieku to trzeba zrobić sobie badania tego, tamtego i innych rzeczy. Badajcie się, bo to bardzo często pomaga wykryć choroby w bardzo wczesnym stadium, a to znowu jest duża szansa na to, że uda się wyleczyć. Dlatego dbajcie o swoje zdrowie, bo zdrowie najważniejsze.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany.

0: Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Reklama.

Wyjeżdżacie na wakacje, mam do was apel od strażaków, bo oni się znają na tym, co wywołuje pożary w naszych domach i mieszkaniach i oni mówią tak, wyjeżdżasz na wakacje, to przede wszystkim wyłącz z prądu toster, bo to urządzenie jest tym, które najczęściej jest przyczyną pożarów w kuchni. Podczas korzystania z niego na dnie gromadzą się okruchy pieczywa, z czasem wysychają i mogą zapalić się w kontakcie z mocno nagrzanymi elementami grzejnymi. Do tego wszystkiego jeszcze również strażacy mówią, że warto przed wyjazdem odłączyć od prądu ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, frytkownice, roboty kuchenne, również czajniki elektryczne, które niepotrzebnie pobierają energię i mogą stwarzać ryzyko awarii. Tak naprawdę warto odłączyć od prądu wszystko, co tego prądu nie potrzebuje, czyli zostawiamy praktycznie tylko lodówkę i zamrażarkę, jeżeli takowe posiadacie w domu, no bo wiadomo, że jak odłączycie od prądu lodówkę, to po powrocie może to

0: wszystko słabo w środku wyglądać i otworzenie jej może narazić Was na różne dolegliwości. Dlatego warto wyłączać prąd. Również pamiętajcie, że będzie to dobre dla Waszych finansów, bo jak wrócicie z wakacji, na których pewnie wydacie pieniądze, to potem przychodzi rachunek za prąd, tam trzeba będzie zapłacić mniej, no i powiecie, o, no to przynajmniej tam wydaliśmy, tu zaoszczędziliśmy. No a przy okazji uchronicie się może przed na przykład pożarem, przed czym ostrzegają strażacy, szczególnie w gorące dni czy podczas burzy mogą różne rzeczy się zdarzyć.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami.

0: upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
1: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
0: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
2: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
0: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Komentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
3: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
4: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
0: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie pół tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet pół miliona porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linet z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Na placu Kaszubskim stanął fotoplastikon. Wystarczy podejść do jednego z wizjerów, by przenieść się o blisko 100 lat wstecz i spojrzeć na Gdynię z innej perspektywy. Ekspozycja powstała z wykorzystaniem blisko 200 archiwalnych fotografii pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, oddział w Gdyni. Zdjęcia zostały cyfrowo opracowane i ożywione w formie przestrzennych kolaży, dzięki czemu oglądający mogą dosłownie zanurzyć się w historii miasta i zobaczyć narodziny portu oraz rozwój przedwojennej Gdyni. Projekt przygotowała Fundacja Koncept Kultura w ramach przedsięwzięcia Archiwalny Fotoplastikon Online. Pierwowzór fotoplastikonu powstał w 1866 roku za sprawą Alojza Polanekego, który skonstruował urządzenie wykorzystujące stereoskopy do oglądania fotografii w trójwymiarze. W XIX wieku była to jedna z największych atrakcji pozwalających odbywać niezwykłe podróże bez opuszczania miasta. Do tej idei nawiązała Fundacja Koncept Kultura, tworząc współczesną interpretację klasycznego fotoplastikonu. Dzięki połączeniu archiwalnych fotografii z techniką kolażu i animacji historia zyskuje nowy wymiar i staje się bliższa współczesnym odbiorcom. Fotoplastikon będzie dostępny na placu Kaszubskim do 30 sierpnia. Przedsiębiorcy będą mieli okazję zdobyć nową wiedzę, nawiązać kontakty biznesowe i poznać możliwości swoich firm. W połowie września w gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się bezpłatne spotkanie skierowane do właścicieli firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W programie znalazły się prelekcje ekspertów, wystąpienie wójta oraz networking. Wydarzenie zaplanowano na wtorek 15 września w godzinach od 17 do 20 w świetlicy w Czarnówku. Organizowane jest we współpracy z partnerskimi klubami biznesu i ma charakter otwarty. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji poświęconej wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie, poznać plany rozwoju gminy.

0: przedstawione przez wójta Szymona Medaliona, a także dowiedzieć się, jak budować sieć kontaktów biznesowych i wykorzystywać ją do zdobywania nowych klientów oraz zleceń. Nie zabraknie również czasu na rozmowy między przedsiębiorcami i krótkie prezentacje uczestniczących firm. Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Aby wziąć udział w spotkaniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Inicjatywa ma sprzyjać integracji lokalnego środowiska biznesowego oraz wymianie doświadczeń, które mogą przełożyć się na rozwój przedsiębiorstw działających w regionie. To będzie okazja nie tylko do modlitwy, ale także sprawdzenia się w terenie. W sobotę 8 sierpnia odbędzie się pielgrzymka Jakubowa pomorską drogą świętego Jakuba. Uczestnicy przejdą około 8-kilometrowy odcinek z Zielenicy do Komarowa. Początek zaplanowano o godzinie 9 przy kapliczce świętego Jakuba apostoła w Zielenicy. Na zakończenie wędrówki o 12 odbędzie się msza święta w kościele w Komorowie, jednym z najstarszych zabytkowych kościołów na Pomorzu Zachodnim. Później uczestnicy będą mogli wziąć udział w 13. Komorowskiej Biesiadzie Historycznej. Pomorska Droga Świętego Jakuba to część międzynarodowej sieci szlaków Camino de Santiago prowadzących do grobu świętego Jakuba apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. Trasa biegnie także przez Słupsk, gdzie można ją rozpoznać po charakterystycznej żółtej muszli na niebieskim tle. Miejski odcinek Camino prowadzi m.in. obok Kościoła Mariackiego, Zamku Książąt Pomorskich, Baszty Czarownicy, Ratusza Miejskiego i Kościoła Świętego Jacka. Organizatorzy zaznaczają, że Camino to nie tylko droga do celu, to także czas refleksji, spotkań i poznawania miejsc z zupełnie innej perspektywy. Niezrzeźwy opiekun jechał rowerem z dziewczynką, która jechała bez obowiązkowego kasku ochronnego. Nie umknęło to uwadze policji. Mundury wejherowskiej drogówki patrolowali m.in. rejon gminy Wejherowo. Podczas przejazdu przez Gościcino zauważyli chwiejącego się na rowerze mężczyznę w towarzystwie dziewczynki, która jechała bez kasku. Mundurowi podjęli wobec nich interwencję, aby sprawdzić trzeźwość dorosłego opiekuna jadącego rowerem i wyjaśnić kwestię brakującego kasku. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości cyklisty. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że dziewczynka, na którą sprawował opiekę, nie miała na głowie kasku. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Będzie on podejmował decyzję o dalszym losie dorosłego cyklisty, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, a do tego sprawował nadzór nad dzieckiem, które nie miało kasku ochronnego. Dziewczynka została przekazana pod opiekę osób bliskich. Dzisiejszy dzień już jest ciepły, ale upalny nie będzie. Na termometrach max dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Dyniepucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzieru, Mikniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody Bałtyku około 20 stopni Celsjusza. Ja wiem, to jest całkiem nieźle. Może kusić, żeby wejść, ale jeśli czerwona flaga wisi nad kąpieliskiem, to i tak nie wchodzimy. A mogą się takie pojawiać, bo burze wciąż jeszcze krążą po naszym regionie.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Wakacyjny poranek, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na naszą podróż. Jeżeli wybieracie się samochodem za granicę, to pamiętajcie o tym, że od czasu do czasu należy stanąć, odpocząć, ale warto to robić w miejscach takich, wiecie, publicznych, typu stacje benzynowe. No i nie dajcie się nabrać różnego rodzaju naciągaczom, którzy mogą was chcieć oszukać. Jeden z Polaków ostatnio opisał sytuację, jaką miał na autostradzie niedaleko Girony. Został po prostu okradziony. Jak to zrobiono? Otóż jechał sobie samochodem. Na filmie widać, jak prowadzony przez niego samochód wjeżdża Skoda. W pojeździe, który po chwili zatrzymuje się na poboczu, włączone zostają światła awaryjne. Wysiada z niego mężczyzna, który zaczyna gestykulować w kierunku Polaka, sugerując, że z autem dzieje się coś niepokojącego i wskazuje na dach. Polak wysiada z samochodu, by sprawdzić, co się dzieje i porozmawiać. Wówczas z samochodu wychodzi kolejny drugi mężczyzna, który szybko przebiega do auta ofiary, wyciąga z niego plecak i ucieka do swojego samochodu. Po chwili ze swoim partnerem odjeżdża z miejsca zdarzenia. Z relacji polskiego kierowcy wynika, że stracił pieniądze, które miał w plecaku i samochodzie. Także pamiętajcie o tym, jeżeli zauważycie taką sytuację, gdzie ktoś próbuje wam wmówić, że coś się dzieje z waszym samochodem, to spokojnie jedźcie i dojedźcie właśnie w miejsce, które jest oznakowane jako stacja benzynowa, gdzie będą inni ludzie, inni kierowcy, i tam dopiero zatrzymajcie się i na spokojnie sprawdźcie, czy z waszym autem jest wszystko ok. Takich sytuacji na drogach w całej Europie jest naprawdę sporo.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w sobotę.

0: soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama.

0: Wybieracie się może w tym roku na Majorkę, to uważajcie na rybki podgryzacze. Turyści wypoczywający na popularnych plażach Majorki przeżyli nieprzyjemne chwile. Niewielkie rybki miały atakować kąpiących się i gryźć ich w nogi. Jedna z osób twierdzi, że skończyło się to nawet krwawieniem. Eksperci mają już podejrzenia, jaki gatunek ryb stoi za tym incydentem i co może być przyczyną ich nietypowego zachowania. Gryzące ryby po nogach. To podobno żarłoczne sargusy, które chwytają zębami kąpiących się ludzi. Jak informuje Gazeta z Majorki, eksperci podejrzewają, że to mogą być właśnie te ryby. Srebrzyste osobniki z cienkimi poprzecznymi paskami osiągają długość nawet 30 cm i mają zaskakująco silne zęby. A podobno za wszystko odpowiedzialna jest wysoka temperatura wody. Eksperci podejrzewają, że ciepła woda pobudza metabolizm tych zwierząt i zwiększa ich zapotrzebowanie na pokarm. Na szczęście nad Bałtykiem nie mamy tego problemu, ponieważ w Polsce Bałtyk i wysoka temperatura wody to oczywiście nigdy nie miało miejsca. No może raz, może dwa w sezonie się zdarza, że osiąga Bałtyk temperaturę 25 stopni, czyli na rybki nad Bałtykiem, które będą was gryzły, nie będziecie narzekali.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Po letniej przerwie wracają rozgrywki pomorskiej czwartej ligi. Inauguracyjne mecze rozegrane zostaną w najbliższą sobotę. Sezon 2026-2027 przed własną publicznością rozpocznie gry w Słupsk. 8 sierpnia o godzinie 18 graffici podejmą Sokół Boże Pole Wielkie. Przed startem ligi słupszczanie dokonali kilku zmian w kadrze. Z zespołem pożegnali się m.in. Fabian Słowiński, Józef Amoach oraz Konrad Lindstedt. Z kolei zespół wzmocnili m.in. środkowy obrońca Kasper Baumącek oraz brazylijski napastnik Dionata Tonin. Nowych piłkarzy pozyskał też Sokół Boże Pole Wielkie. Wśród nich są to m.in. boczny obrońca Filip Kowalski, który ostatnio grał w Stalu Śrumie, oraz wychowanek Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk, bramkarz Mateusz Ryszewski. Na inaugurację sezonu czeka nas też starcie z Tolema Gimnoska Pesta, Rogard Gdański. Ten mecz w arenie mistrzów rozpocznie się w najbliższym

0: Bliższą sobotę o godzinie 15.30. Pierwsze mecze na wyjazdach zagrają gry Wejherowo i Pogoń Lęborg. Żółto-czarni w niedzielę zmierzą się z Radunią Stężyca, a lęborczanie w sobotę udadzą się do Chojni Semerz z rezerwami chojniczanki. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy pływania na wodach otwartych spotkają się pod koniec miesiąca w Rewie. W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się tam druga edycja wyścigu popaskiego organizowanego przez Kosakowo Sport. Zawody zostaną rozgrane w letniej strefie sportu, a uczestnicy wystartują na trzech dystansach: 300, 500 i 1000 metrów. Najkrótszy i średni dystans przeznaczono dla dzieci i młodzieży, natomiast na kilometr rywalizować będą dorośli w czterech kategoriach wiekowych. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 11, a pierwszy start zaplanowano na godzinę 12.20. Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów pływania, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na otwartym akwenie Zatoki Puskiej. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Centrum Sportowego Gminy Kosakowo.
1: Dzisiejszy dzień będzie ciepły, już jest zresztą ciepły, choć upalny to z pewnością nie będzie, bo na termometrach niższe wartości zobaczymy od wczoraj i to znacznie niższe, czyli 23 stopnie w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Wejherowie, Rezie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Parasolkę dobrze mieć przy sobie, bo jeszcze dzisiaj mogą się nam pojawiać przelotne opady deszczu, co więcej, po regionie wciąż mogą krążyć burze.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Piękna nasza Polska, cała, a szczególnie jej wschodnia część, bo uwaga, już po wakacjach najprawdopodobniej będzie można wybrać się właśnie na wschód Polski, tam pozwiedzać, odpocząć, bo mają pojawić się nowe czeki, a właściwie bony, albo jak zwał, tak zwał, turystyczne. Przypomnę, że podlaski bon turystyczny w jednej z tur rozszedł się w 127 sekund. Na razie spokojnie, od daleka, od komputera, bo jeszcze na razie nie są te bony dostępne. Do zgarnięcia będzie 300 zł za nocleg, jeżeli zarezerwuje się pobyt na minimum 2 doby. Będzie to dostępne od września do listopada. Na razie czekamy na szczegóły, bo w różnych miejscach będzie to wyglądało różnie. Czyli na przykład w niektórych rejonach będą mogli takie bony otrzymać tylko seniorzy, w innych posiadacze karty dużej rodziny, a jeszcze w innych każdy, kto po prostu będzie miał ochotę wybrać się na wschód Polski i pozwiedzać jesienią, będzie miał szansę też na zdobycie takiego bonu turystycznego. Będę oczywiście jak zwykle śledził to wszystko dla Was i będę Was informował, jeżeli tylko pojawią się pierwsze informacje, kiedy trzeba usiąść do komputera i polować na bon turystyczny, to na pewno Wam o tym uprzejmie doniosę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl.

0: Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: To na zakończenie naszej podróży ja przypomnę, że to właśnie dziś ma być w amerykańskim stylu świętowanie w Warszawie. Pan prezydent świętuje rok czasu swojego urzędu, no i dzisiaj podobno będzie się działo, będzie zabawa. Jeszcze nie wiadomo co i kto pojawi się na tych uroczystościach, które będą miały miejsce w Warszawie i rozpoczną się o godzinie 17:30, ale przygotowano telebimy. Nie wiem, czy stanie również jakiś oktagon, w którym będzie można zobaczyć zawodników na przykład walczących o jakieś na przykład prezydenckie trofea. To ma być podobno w takim właśnie stylu Donalda Trumpa, to świętowanie pierwszego roku, bo to dokładnie rok temu Karol Nawrocki został prezydentem Polski. I dzisiaj o godzinie 17:30 rocznica, myślę, że w telewizji na pewno to wszystko będziecie mogli zobaczyć. Szczegółów niestety nie znam. Trzymane są w ścisłej tajemnicy. Dziękuję Wam za czwartkowy poranek i jak zwykle gorąco i serdecznie zapraszam na najlepszy w tygodniu, czyli piątkowy. To już jutro, piątek, weekendu, początek. Zbliżamy się do tego wolnego czasu. To do usłyszenia. Mam nadzieję do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
0: Reklama.
5: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
6: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
5: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
7: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
5: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków

0: Kopków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
1: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
0: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
3: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
0: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa kolejny etap przebudowy i modernizacji drogi prowadzącej do Dębek. Pierwszy odcinek na trasie Odergowo-Dębki jest już ukończony. W trakcie budowy jest droga w miejscowości Odergowo.
5: Droga jest przejezdna cały czas. Pobocza musimy przebudować wszystkie, musimy zrobić kanały technologiczne, musimy założyć wszystkie, całe okablowanie, odwodnienie, więc to jest mnóstwo pracy, krawężniki, no i przede wszystkim to, co jest najciekawsze i najistotniejsze, od Dębek do Odargowa będzie prowadzić piękna ścieżka rowerowa.
4: Mówi starosta pucki Jarosław Białk. W ramach inwestycji w Odargowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
6: Tak, żeby spowolnić tu w samym Odargowie, żeby tych kierowców, nazwijmy to, z trochę wyższym temperamentem trochę spowolnić, głównie po to, żeby mieszkańcy w Odargowie czuli się pod względem bezpiecznie.
4: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. Na modernizację czeka również odcinek drogi przed samymi Dębkami.
6: Kolejny fragment, czyli to jest około 700 metrów w samych Dębkach. Tam w tej chwili prace jeszcze się nie rozpoczęły. Czekamy na ostatnie decyzje administracyjne, ale chcemy, żeby te prace rozpoczęły się zaraz po sezonie wakacyjnym. Oczywiście wiemy, że to będzie generować jakieś utrudnienia, ale mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ten etap uda się zakończyć.
4: Dodaje Majek. Inwestycja w Odargowie ma zostać zakończona do końca roku. Docelowo w przyszłości modernizację ma przejść cały odcinek tej trasy aż do drogi wojewódzkiej. Oprócz tego na terenie gminy Krokowa zakończyła się przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowości Lubkowo-Kartoszyno-Tyłowo. Do zakończenia tej inwestycji pozostał ostatni fragment między Tyłowem a drogą wojewódzką numer 218. Inwestycja ma rozpocząć się jesienią, a zakończyć na wiosnę przyszłego roku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie poszukuje nowego kierownika lub kierowniczki. Wójt gminy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko, a dokumenty można składać do 17 sierpnia. To propozycje dla osób z doświadczeniem w pomocy społecznej oraz pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe związane m.in. z psychologią, pedagogiką, pracą socjalną lub polityką społeczną, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz minimum półroczne doświadczenie w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymagana jest także specjalizacja z zakresu zakresu organizacji pomocy społecznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. Nowy kierownik będzie odpowiadał za organizację pracy placówki, nadzór nad personelem, przygotowanie planów finansowych i sprawozdań, a także współpracę z rodzinami uczestników oraz instytucjami wspierającymi ich integrację społeczną. Praca odbywać się będzie w pełnym wymiarze czasu w siedzibie środowiskowego domu

0: o pomocy przy ulicy Szkolnej w Potęgowie. Gmina oferuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz pakiet świadczeń pracowniczych. Oferty można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Ustka będzie bardziej dostępna dla mieszkańców. Urząd Miasta podpisał umowę udziału w projekcie Dostępny Samorząd 2.0, dzięki któremu samorząd otrzyma wsparcie w poprawie obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. W ramach projektu pracownicy urzędu przejdą szkolenia, miasto otrzyma pomoc w przygotowaniu procedur i wdrażaniu rozwiązań zwiększających dostępność. Chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do informacji, bardziej przejrzystą komunikację, udogodnienia cyfrowe oraz rozwiązania architektoniczne. W kolejnych etapach Ustka będzie mogła realizować konkretne zadanie popierające dostępność wybranego budynku, przestrzeni lub miejskiej usługi. Na ten cel samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości około 300 tysięcy złotych. Magistrat podkreśla, że dostępność to nie tylko podjazdy czy windy, to również czytelne strony internetowe, zrozumiałe komunikaty i takie organizowanie usług publicznych, aby mogły z nich korzystać różne grupy mieszkańców. Dzisiaj już takiego upału jak wczoraj to mieć nie będziemy, co dla ludzi, którzy są bardziej wrażliwi na wysokie temperatury, z pewnością jest dobrą wiadomością. Dziś 23 stopnie w Gdyni, Pucku, Kosakowie 22, w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 25, w Wejherowie, Darumie, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Klęborg, Kobylnica. Wiatr słaby i umiarkowany, chmurno, wciąż na niebie dość dużo, choć z przejaśnieniami, i wciąż mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, a także jeszcze może nam dzisiaj zagrzmieć.
1: Norda.

Dzień dobry. Cudownie, że wpadliście i chcecie spędzić najbliższy czas właśnie w naszym towarzystwie. Dziś mknijmy przez świat pełen zaskakujących historii, niesamowitych odkryć i ciekawostek, które potrafią wywołać uśmiech albo wprawić w osłupienie. Niezależnie od tego,

0: Powska, zapraszam serdecznie.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby pszczoły opuściły swoje ule i postanowiły zamieszkać w nowoczesnych wieżowcach? Okazuje się, że wcale nie musimy sobie tego wyobrażać, bo miejskie pszczoły

pszczelarstwo staje się jednym z najszybciej rosnących trendów w metropoliach na całym świecie. Pszczoły mieszkające na dachach wieżowców w Paryżu, Nowym Jorku czy Warszawie produkują miód, który bywa częstokroć czystszy i smaczniejszy niż ten z wiejskich pasiek. W miastach nie stosuje się bowiem oprysków chemicznych, a bogactwo roślinności w parkach i na balkonach zapewnia im zróżnicowaną dietę przez cały sezon. Jak się okazuje, betonowa dżungla potrafi być dla natury znacznie bardziej łaskawa, niż mogłoby się nam wydawać.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
9: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Koszykarze AMW Arki Gdynia wkrótce rozpoczną przygotowania do sezonu 2026-2027 w Polskiej Lidze Koszykówki. Zawodnicy spotkają się w Gdyni w połowie sierpnia. Od 17 do 19 sierpnia przejdą badania medyczne i wydolnościowe, a pierwszy trening pod wodzą trenera Mantasa Cesowskisa odbędzie się 21 sierpnia. Przed startem rozgrywek gdynianie rozgrają 8 meczów sparingowych. Pierwszym rywalem będzie Beniaminek Ekstraklasy Astoria Bydgoszcz. Następnie Arka wyjedzie na obóz przygotowawczy do środka Osada 49, a we wrześniu zmierzy się m.in. z Energią Trefem Sopot, Energią Czarnymi Słupsk, Kingiem Szczecin oraz Twardymi Piernikami Toruń. Zespół weźmie także udział w turniejach towarzyskich w Bydgoszczy i Słupsku. Choć harmonogram przygotowań jest już dopięty, klub zapowiada, że skład drużyny nie jest jeszcze zamknięty i w najbliższych tygodniach kibice mogą spodziewać się kolejnych informacji kadrowych. Pierwszy mecz ligowy AMW Arka rozegra 4 października o godzinie 17.30. W hali w Gdyni żółto-niebiescy podejmą Śląsk Wrocław, inaugurując nowy sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Zmieniamy dyscyplinę. Doświadczony bramkarz Patryk Labuda wraca do Pogoni Lęborg. 30-letni golkiper jest wychowankiem klubu i po 5 latach ponownie założy biało-niebiesko-czerwoną koszulkę. W barwach Pogoni rozegrał dotychczas 141 spotkań, z czego większość na poziomie czwartej ligi. W swojej karierze świętował z lęborskim klubem awansem z 5 do 4.

0: czwartligi oraz z czwartej do trzeciej. Po odejściu z Pogoni Labuda przez trzy sezony występował w futsalowym Wemet Futsal Gmina Sierakowica, grając również w Ekstraklasie. Następnie wrócił na duże boisko, pomagając Sokołowi Bożepole Wielkie wywalczyć awans do czwartej ligi. Ostatni sezon spędził w Lwie Lęborg. Nowy stary bramkarz podkreśla, że powrót do macierzystego klubu ma dla niego szczególne znaczenie. Jak mówi, chce ponownie walczyć z Pogonią o najwyższe cele i jest gotowy do rywalizacji o miejsce między słupkami. Poza piłką Patryk Labuda pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 3 w Lęborku oraz szkoli młodych bramkarzy w lokalnych klubach.
1: Choć temperatura powolutku idzie nam dzisiaj w górę, to różnice, jeśli chodzi o konkretne godziny, są naprawdę znikome, bo już rano mieliśmy 20 stopni Celsjusza w większości miejsc regionu, a maks w ciągu dnia to dzisiaj 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 23 w Grimpucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie-Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie umiarkowana ilość chmur i umiarkowana szansa.

0: Jeśli wydaje się Wam, że sztuka tworzona przez sztuczną inteligencję to wymysł ostatnich 2 lat, to historia ma dla Was ogromną niespodziankę. Pierwsza na świecie kompozycja muzyczna stworzona w całości przez komputer powstała już w 1956 roku na Uniwersytecie w Illinois. Maszyna o nazwie Iliak pierwszy przeanalizowała zasady harmonii i skomponowała utwór na kwartet smyczkowy nazwany Suitą Iliak. Ówcześni krytycy muzyczni byli przerażeni i wieszczyli natychmiastowy koniec kariery dla ludzkich muzyków. Mimo upływu 70 lat koncerty z udziałem żywych orkiestr nadal wyprzedają się do ostatniego miejsca, co dowodzi, że ludzka dusza w muzyce ma się wciąż doskonale.
1: Reklama.
2: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie! Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane! No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku.

0: Bożku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Kiedy myślimy o najdroższych materiałach na świecie, do głowy przychodzą nam złoto, diamenty albo platyna. Tymczasem najdroższym substancją stworzoną przez człowieka są tak zwane endohedralne fulereny azotowe. Ta kosmicznie brzmiąca nazwa kryje w sobie specjalne cząsteczki węgla, wewnątrz których zamknięto pojedyncze atomowe ziarna azotu. Wykorzystuje się je do budowy niezwykle precyzyjnych zegarów atomowych, które w przyszłości pozwolą nam na nawigowanie pojazdów autonomicznych z dokładnością do milimetra. Gram tej niezwykłej substancji kosztuje około 145 milionów dolarów. Przy tej cenie tradycyjne diamenty wyglądają niemal jak skromna promocja w osiedlowym markecie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
6: Upał trzyma miasta, apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
7: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
6: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
8: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
9: Od kilku lat?
8: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
9: Duża uciążliwość, te braki wody?
8: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no. No ale no co zrobimy?
6: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadzi

0: Prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem, znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy z żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
1: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
0: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma 2 nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przy witomińskiej filii biblioteki Gdynia stanął książkomat. To już drugie takie urządzenie w mieście. Książkomat to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie zawsze mogą odwiedzić bibliotekę w godzinach jej funkcjonowania. Jak się z niego korzysta? Bardzo prosto. Wystarczy zamówić wybrane tytuły, wskazać książkomat jako miejsce odbioru i pójść po nie w dogodnym dla siebie momencie. Książkomat przy bibliotece w Witomino to kolejny krok w rozwijaniu nowoczesnych usług bibliotecznych w Gdyni. Przypominamy, że pierwsze tego rodzaju urządzenie w mieście już od kilku lat działa przy Bibliotece Śródmieście. Na tym jednak nie koniec. Jak zapowiada Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia, już niedługo kolejny książkomat pojawi się przy filii na Karwinach. Więcej informacji o Bibliotece Gdynia i jej filiach znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie instytucji. Lemborg zachęca mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu poświęconym tworzeniu metropolii na Pomorzu. Konsultacje odbędą się w Gdańsku i będą okazją do rozmowy o przyszłości współpracy samorządów, rozwoju transportu publicznego oraz sposobach finansowania lokalnych inwestycji. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele Lemborka, którzy będą reprezentować interesy miasta w dyskusji o kształcie przyszłej metropolii. Spotkanie zaplanowano na 18 sierpnia o godzinie 16 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy zapowiadają rozmowy o integracji komunikacji publicznej, w tym wspólnym bilecie i taryfach, zasadach podejmowania decyzji przez samorządy oraz podziale środków finansowych. Jednym z założeń jest, aby co najmniej 40% funduszy przeznaczonych na zadania własne trafiało do mniejszych gmin. Budżet przyszłej metropolii ma docelowo wynosić około 500 milionów złotych rocznie. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy wszystkich 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Gdańsku, będą mogły śledzić wydarzenie w internecie dzięki transmisji na żywo. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Samorząd Lemborka podkreśla, że konsultacje są okazją, aby mieszkańcy przedstawili swoje oczekiwania i pytania dotyczące zmian, które w przyszłości mogą wpłynąć również na rozwój miasta. Chwilę grozy w Ustce, o krok od tragedii, było na niestrzeżonym kąpielisku, gdzie do wody wpadł chłopiec. Do zdarzenia doszło w środę 5 sierpnia w godzinach popołudniowych. Nieprzytomne dziecko z wody wyciągnęli turyści, którzy natychmiast ruszyli z pomocą, wezwali służby i rozpoczęli resuscytację. Na miejsce skierowano ratowników oraz załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji świadków i działaniom służb udało się przywrócić dziecku oddech. Chłopiec został przetransportowany karetką do szpitala. Policja będzie wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Trwające wakacje to czas licznych obozów harcerskich organizowanych na terenie powiatu wejherowskiego. Aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek, policjanci regularnie odwiedzają miejsca, w których odbywają się obozy, prowadząc kontrole oraz działania profilaktyczne. Funkcjonariusze sprawdzają warunki, w jakich przebywają uczestnicy obozów, rozmawiają z organizatorami i kadrą wychowawczą oraz weryfikują, czy miejsca wypoczynku są właściwie przygotowane pod względem bezpieczeństwa. Podczas wizyt zwracają uwagę m.in. na możliwość możliwość sprawnej ewakuacji, dostęp do środków łączności, obowiązujące procedury bezpieczeństwa oraz przygotowanie organizatorów na sytuacje kryzysowe, w tym gwałtowne zjawiska pogodowe. Kontrole także prowadzone są wspólnie z przedstawicielami

0: innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy możliwa jest kompleksowa ocena warunków panujących na obozowiskach oraz szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Policyjne wizyty to nie tylko działania kontrolne. Funkcjonariusze prowadzą również spotkania profilaktyczne z harcerzami i opiekunami, a w ich trakcie przypominają zasady bezpiecznego wypoczynku, właściwego zachowania nad wodą i w lesie, postępowania w przypadku nagłego załamania pogody oraz sposoby szybkiego wezwania pomocy. Południe za nami, druga część dnia przed nami. Dnia dość chmurnego, niespecjalnie upalnego, ale też nie jest dramatyczna ta pogoda. Dzisiaj temperatura to około 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzie i Rumi, a także Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Temperatura wody w Bałtyku około 20 stopni Celsjusza, czyli nie jest źle, ale sprawdzajmy, jaka flaga wisi nad kąpieliskiem.
1: Radia Norda FM.

Większość z nas na dźwięk słowa kawa myśli o porannym zastrzyku energii i aromatycznym napoju w ulubionym kubku. Jednak w XVI-wiecznym Stambule picie kawy traktowano z tak ogromną powagą, że brak opieki nad dostawami ziaren ze strony męża mógł być dla kobiety oficjalnym powodem do zażądania rozwodu. Co więcej, władcy Imperium Osmańskiego kilkukrotnie próbowali całkowicie zakazać działalności kawiarni, obawiając się, że bystrzy i pobudzeni kofeiną obywatele zaczną spiskować przeciwko władzy,

Na szczęście miłość do czarnego naparu okazała się silniejsza od królewskich dekretów, dzięki czemu dziś możemy bez przeszkód cieszyć się naszą ulubioną małą czarną.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji.

0: Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Natura potrafi zaskakiwać nas na każdym kroku, ale to, co robią krewetki pistoletowe, przekracza najśmielsze wyobrażenia o morskich stworzeniach. Te niepozorne skorupiaki mierzące zaledwie kilka centymetrów posiadają szczypce, którymi potrafią strzelać z prędkością 100 km na godzinę. Zamknięcie szczypiec tworzy pod wodą pęcherzyk próżniowy, który zapada się z potężnym hukiem, osiągając na ułamek sekundy temperaturę niemal tak wysoką, jak na powierzchni Słońca.

Fala uderzeniowa natychmiast ogłusza niewielkie ryby, a dźwięk ten jest tak głośny, że potrafi zakłócać pracę sonarów wojskowych łodzi podwodnych. Drobne ciało, ale siła rażenia godna prawdziwego superbohatera.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu.

0: Tarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

oglądając współczesne mecze piłki nożnej, przyzwyczailiśmy się do idealnie przystrzyżonych muraw, które wyglądają jak zielone dywany. Jednak jeszcze w XIX wieku na brytyjskich boiskach zasady były zupełnie inne. W pierwszych oficjalnych meczach nie było poprzeczek w bramkach, a rolę linii końcowej pełnił zwykły sznur rozciągnięty między dwoma kijami. Co ciekawe, pierwsze sędziowskie gwizdki wprowadzono dopiero w 1000

z 879 roku. Wcześniej arbitrzy musieli machać białą chusteczką albo po prostu krzyczeć ze wszystkich sił, by zatrzymać rozentuzjazmowanych piłkarzy. Całkiem możliwe, że dzisiejsi sędziowie tęsknią czasem za tamtą o wiele prostszą formą komunikacji.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Tym razem w Oknie na kulturę na antenie Radio Nord FM zajrzymy do Swołowa. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Zioła, kwiaty i tradycja, mieszkańcy regionu i turyści oczywiście będą mogli poczuć klimat dawnej pomorskiej wsi. Już w sobotę 15 sierpnia w Swołowie odbędzie się wydarzenie Zielna Zielna, organizowane z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej, czyli ludowej nazwy święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych, którego tradycja sięga V wieku. W polskiej kulturze tego dnia do kościołów przynoszono bukiety z ziół, kwiatów, zbóż i owoców, które miały symbolizować wdzięczność za plony oraz związek człowieka z naturą. W Swołowie ta tradycja zostanie odtworzona w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Swołowie. Podczas nabożeństwa poświęcone zostaną przygotowane przez uczestników bukiety ziół i kwiatów. Przez cały dzień od godziny 10 do 17 będzie można odwiedzić jarmark z lokalnymi produktami. Na stoiskach pojawią się m.in. kwiaty, zioła, przetwory, naturalne kosmetyki, rękodzieło oraz tradycyjne wyroby. Nie zabraknie także warsztatów. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować ziołowe bukiety, wianki, stworzyć rodzinne kadzidła, wziąć udział w warsztatach botanicznych z profesorem Ziółkiem, czy zobaczyć pokazy obróbki bursztynu. Najmłodsi będą mogli wykonać własne zabawki podczas zajęć Chabrowe motyle i ptaszki zielnej matki. Na scenie zaplanowano również atrakcje artystyczne. O godzinie 12 odbędzie się muzyczna zabawa dla dzieci z koroną żniwną w wykonaniu kapeli chełmińskiej. Godzinę później Teatr Czwarte Miasto zaprezentuje spektakl opowieści wiejskich dziewuch, a o 14.30 zabrzmią pieśni maryjne. Dodatkowo zaplanowano również spotkanie z Anetą Chmielińską, autorką książki Dziko przewodnik po Polsce, 50 wypraw dla wielbicieli opowieści o naturze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już o 16.45. Do usłyszenia!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Czy wiedzieliście, że jeden z najsłynniejszych utworów muzyki klasycznej, czyli słynne Dla Elizy, Ludwiga van Beethovena, prawdopodobnie nosi zupełnie błędny tytuł? Kiedy po śmierci kompozytora odnaleziono rękopis tego utworu, był on napisany tak niewyraźnym i niedbałym pismem, że badacz odczytujący nuty pomylił się przy przepisywaniu dedykacji. Oryginalnie utwór był dedykowany Teresie, kobiecie, której Beethoven bezskutecznie się oświadczał. Z powodu jednego niedokładnego odczytania litery cała historia muzyki zapamiętała mityczną Elizę. Teresa zapewne nie byłaby zachwycona tą pomyłką, ale utwór i tak stał się nieśmiertelnym hitem.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
8: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
9: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
8: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. Dwa dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
10: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, zziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
8: Niestety małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
10: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
8: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą.

0: w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
1: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kozakowo stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenie gminy zainstalowano 10 ogólnodostępnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Urządzenia zostały umieszczone w łatwo dostępnych lokalizacjach, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających gminę. Lokalizacje ogólnodostępnych defibrylatorów AED prezentują się następująco. OSP i Straż Gminna w Kosakowie, Szkoła Podstawowa w Kosakowie, Urząd Gminy w Kosakowie, domek Wopr, Szperk w Rewie, Bosmanat w Rewie, Świetlica w Suchym Dworze, przedszkole w Pogórzu, przystań w Mechelinkach, budynek przedszkola w Kazimierzu oraz boisko Złote Piaski przy Ogrodzeniu. AED to proste w obsłudze urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych prowadzi użytkowników przez cały proces udzielania pierwszej pomocy z nagłym zatrzymaniem krążenia. Szybkie użycie AED połączone z natychmiastowym wezwaniem służb ratunkowych i rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia. Wszystkie urządzenia zostały również dodane do ogólnopolskiej bazy ogólnodostępnych defibrylatorów. UEBA ułatwia mieszkańcom i turystom dostęp do informacji o wydarzeniach odbywających się w mieście. W różnych punktach pojawiły się specjalne tablice z kodami QR, dzięki którym w kilka sekund można sprawdzić kalendarz imprez, koncertów i wydarzeń sportowych dostępny na miejskiej stronie internetowej. Tablice oznaczone hasłem UEBA może wydarzeń sprawdź prowadzą po zeskanowaniu kodu QR bezpośrednio do internetowego harmonogramu wydarzeń. W jednym miejscu zebrano informacje o koncertach, imprezach plenerowych, wydarzeniach sportowych oraz innych atrakcjach organizowanych na terenie miasta. Rozwiązanie ma ułatwić zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym szybkie odnalezienie aktualnych propozycji spędzania wolnego czasu. Samorząd zachęca do korzystania z nowego rozwiązania podczas pobytu w UEBA. Dzięki kodom QR użytkownicy nie muszą wyszukiwać informacji samodzielnie. Wystarczy telefon z dostępem do internetu, aby na bieżąco sprawdzać kalendarz wydarzeń i zaplanować udział w wybranych atrakcjach. Niecodzienne znalezisko na plaży w Ustce. Turystka zauważyła przedmiot przypominający pocisk i natychmiast powiadomiła policję. Do zdarzenia doszło 5 sierpnia około godziny 15. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce i wyłączyli część plaży z użytkowania. Na miejscu pracowała grupa minersko-pirotechniczna. Znalezisko prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny światowej. Teraz przedmiot został zebrany przez saperów z Lęborka. Służby przypominają, jeśli znajdziemy coś, co przypomina pocisk lub niewybuch, nie wolno tego dotykać ani przenosić. Należy oddalić się z miejsca i powiadomić odpowiednie służby. Dzięki odpowiedzialnej postawie świadków policjanci zatrzymali dwoje nietrzeźwych kierujących, którzy stwarzali realne zagrożenie na drogach powiatu puckiego. Jedna z osób prowadziła samochód mimo cofniętych uprawnień. Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek około 14:56 w Jastrzębiej Górze. Świadek zauważył kierującego samochodem marki Ford, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby, a do czasu przyjazdu patrolu uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę. Badanie alkomatem wykazało, że 50-letni mieszkaniec powiatu puckiego miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Za pozostałe popełnione wykroczenie również poniesie konsekwencje. Do drugiego zdarzenia doszło około godziny 19:55 w Karwińskich Błotach Pierwszych.

0: Jak zauważył kobietę, która przyjechała samochodem pod sklep, zachowywała się nienaturalnie, a od kierującej czuć był alkohol. Mężczyzna zabrał jej kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę, a następnie zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejscu policjanci przebadali 62-letnią kobietę. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana, a po wykonaniu czynności trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu również usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Możemy odpocząć od tego upału, który mieliśmy wczoraj i co więcej, póki co w ciągu najbliższych dni nie zapowiada się, żeby tak wysokie temperatury wróciły. Dziś solidne, choć trzeba przyznać, że raczej umiarkowane, jak na 6 sierpnia 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymuje się dużo, choć z większymi przejaśnieniami wciąż może jeszcze popadać.
1: Norda.

Architektura potrafi płatać figle, o czym doskonale przekonali się mieszkańcy i budowniczowie słynnego wieżowca przy Fenchurch Street w Londynie. Budynek o charakterystycznym, zakrzywionym kształcie zdobył przydomek walkie-talkie. Ale szybko okazało się, że jego szklana elewacja działa jak gigantyczne soczewkowe zwierciadło. Odbite od wieżowca promienie słoneczne skupiały się na sąsiedniej ulicy, rozgrzewając powierzchnię do ponad 90 stopni Celsjusza. W efekcie topniały plastiki w zaparkowanych samochodach, a przechodnie próbowali smażyć jajka na chodniku. Właściciele budynku musieli pilnie zamontować specjalne rolety ochronne, by zapobiec dalszemu grillowaniu centrum miasta.

0: Autopromocja.
1: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458.

0: 8. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

0: skarbie nie da się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Kiedy myślimy o najdłużej działających firmach na świecie, wyobrażamy sobie 200-letnie browary albo XIX-wieczne banki. Tymczasem najstarsze nieprzerwanie działające przedsiębiorstwo powstało w Japonii w 578 roku naszej ery. Firma Kongo Gumi przez ponad 14 wieków zajmowała się budową i renowacją tradycyjnych buddyjskich świątyń. Przedsiębiorstwo przetrwało upadki cesarzy, liczne wojny, trzęsienia ziemi oraz wielkie kryzysy gospodarcze, przechodząc z pokolenia na pokolenie w rękach jednej rodziny. To niesamowity dowód na to, że prawdziwa jakość i rzemiosło potrafią przetrwać absolutnie każdą dziejową burzę. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Owoce i warzywa trafiają na nasze stoły codziennie, ale historia ich ewolucji potrafi mocno zaskoczyć. Zapomnijcie o pomarańczowych marchewkach, do jakich przyzwyczailiśmy się w sklepach. Pierwotnie marchew była fioletowa, żółta albo biała. Dopiero w XVII wieku holenderscy hodowcy, poprzez krzyżowanie różnych odmian, wyhodowali marchew w kolorze pomarańczowym. Legendy głoszą, że zrobiono to celowo, by oddać hołd Wilhelmowi Orańskiemu i rodzinie królewskiej Holandii. Nowy kolor i słodszy smak tak bardzo spodobały się ludziom, że pierwotne fioletowe odmiany niemal całkowicie zniknęły z naszych ogródków na kilkaset lat.
1: Na

0: Reklama.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Księżyc zdaje się być cichym i absolutnie nieruchomym globem, ale naukowcy z NASA odkryli tam niezwykłe zjawisko nazywane trzęsieniami Księżyca. W przeciwieństwie do naszych ziemskich wstrząsów, które trwają zwykle od kilku sekund do paru minut, wstrząsy na srebrnym globie potrafią trwać nawet ponad 10 minut. Brak wody i luźnej gleby sprawia, że wibracje rozchodzą się po powierzchni jak po metalowym dzwonie. Powodem tych wstrząsów są grawitacyjne ciągnięcia Ziemi oraz ekstremalne zmiany temperatur. Wygląda więc na to, że nasz naturalny satelita ma w sobie znacznie więcej życia i dynamiki, niż widzimy to gołym okiem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
5: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
4: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
6: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
7: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
6: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
6: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
4: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie

0: absolutnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
1: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
0: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Takich atrakcji i emocji trudno szukać gdzie indziej. Przez cały weekend będzie można nie tylko oglądać, ale i korzystać z przejażdżych pojazdami wojskowymi. Przed nami 10. piknik militarny w Lisewie. Piknik militarny to jedna z najciekawszych i nietypowych atrakcji podczas wakacji w naszym regionie. Jak co roku Lisewo w gminie Gniewino staje się wyjątkowym miejscem nie tylko dla fanów militariów, ale i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć co nieco historii, na przykład o pojazdach wojskowych, których kolekcja z roku na rok staje się coraz większa.
3: Wyremontowane na pewno mamy z tego naszego słynnego zeszłorocznego Gamma Gołta, który już wróci do nas po remoncie, będzie wyglądał już zupełnie inaczej niż rok temu. No i dołącza do naszej stajni Volvo BV.
4: Bardzo ciekawe sprzęty, bo to są tak zwane łamańce. Gamma Gołt to jest z Wietnamu konstrukcja, później zastąpiona przez Hammera. Ciekawy sześciokołowy pojazd, jedzie wszędzie, a Volvo to Szwedzi sobie zbudowali taki pojazd, żeby zdobywać tundrę, bronić swojego terytorium. Wojskowy pojazd transportowy, też łamaniec, ale na gąsienicach. Przy okazji tego pikniku pojawi się taka, nazwijmy to, sensacja, rodzynek jeżdżący czołg T-34.
2: Opowiadają Jacek Michałowski i Wiesław Trocki ze Stowarzyszenia Military Gniewino. Oczywiście tego typu pojazdy, a przynajmniej znaczna ich część, dostępne będą do tego, aby na nie wsiąść i przejechać się nim po specjalnie przygotowanym torze.
4: No to jest dużo huku. Dobre atrakcje, dużo błota, fontanny, zresztą specyficzny styl przejazdu trasą, szczególnie tą największą amfibią, powoduje takie dosyć duże emocje. Co jest ciekawe, my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni jako użytkownicy, wielokrotnie żeśmy korzystali, a osoby, które pojawiają się pierwszy raz, no to wzbudza duże emocje, ale na tyle duże, że przyjeżdżają w kolejnych latach, żeby jeszcze raz tego spróbować, żeby zobaczyć, na ile się oswoiły z tym sprzętem.
3: Ale też zawsze jest tak, że jak to już szybciej mówiłem, że to jest piknik rodzinny i często jest tak, że przed 10 laty byli, to dzieciaki były małe i no jakby nie mogły skorzystać z form atrakcji wszystkich, a teraz już jak są podrośnięte, to często gęsto jest tak, że dzieciaki namawiają rodziców, pojedźmy tam, bo też by chcieli skorzystać właśnie z tych pojazdów gąsienicowych, a nie tylko z tych kołowych czy z motocykla.
2: Dodają organizatorzy. Możliwości więc będzie jak co roku bardzo dużo, a skoro to 10. edycja, to nie zabraknie także atrakcji jubileuszowych. Nie może także zabraknąć wojskowej grochówki oraz innych propozycji kulinarnych, czy też różnego rodzaju stoisk i innych atrakcji, które dostępne będą od piątku od godziny 15 do niedzielnego wieczoru w Lisewie w gminie Gniewino. Gmina potęgowo podpowiada, jak najsprawniej dotrzeć na tegoroczny S6 Summer Fest. W związku z zamknięciem wiaduktu w centrum miejscowości organizatorzy przygotowali specjalne trasy dojazdu oraz parkingi dla uczestników wydarzenia. Samorząd apeluje, aby przed wyjazdem zapoznać się z zaleceniami i korzystać z rekomendowanych objazdów. Najbardziej polecany jest dojazd drogą ekspresową S6. Kierowcy powinni zjechać na węźle numer 42 Skórowo i kierować się w stronę Potęgowa. W pobliżu torów przygotowano duży, bezpłatny parking dla uczestników koncertu. Na teren imprezy można dostać się tunelem pod storami. Na parkingu dostępne będą również dodatkowe atrakcje, w tym możliwość wykupienia lotu widokowego helikopterem. Na wydarzenie można dotrzeć także dawną drogą krajową numer 6. Osoby jadące od strony Słupska powinny zjechać z trasy S6 na węźle Recikowo, a kierowcy od strony Lęborka na węźle Leśnice. Dla korzystających z tej trasy przygotowano bezpłatne parkingi przy szkole podstawowej oraz przy ulicach Darżyńskiej i Kościuszki. Gmina przypomina, że w związku z zamknięciem wiaduktu obowiązuje objazd przez wiadukt w Głuszynku i zachęca do stosowania się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Ustka sprawdza, jak lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu. Miasto wspólnie z partnerami z

0: W regionie Morza Bałtyckiego testuje rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom m.in. podczas fal upałów, podtopień czy innych zagrożeń związanych ze zmieniającym się klimatem. Działania prowadzone są w ramach projektu Klima Response. Uczestniczą w nim miasta ze Szwecji, Estonii i Litwy, które dzielą się swoimi doświadczeniami i sprawdzają różne sposoby budowania bardziej odpornych społeczności. W szwedzkim Gävle mieszkańcy podczas specjalnych spacerów klimatycznych wskazują miejsca, które wymagają zmian, np. większej ilości zieleni czy lepszego zagospodarowania przestrzeni. Z kolei w estońskim Lanekharju szczególny nacisk położono na wsparcie seniorów, edukację i przygotowanie mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Podobne rozwiązania testowane są także w litewskim Skudas, gdzie w planowanie działań włączone są osoby najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Jak podkreślają organizatorzy, cel jest wspólny: tworzenie bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych miejsc do życia. Przy tej pogodzie, którą dzisiaj mamy, lepiej dokładnie sprawdzać, jak prezentuje się sytuacja na plażach, czyli jaka flaga powiewa, żebyśmy nie wchodzili, kiedy jest czerwona, bo to może być bardzo niebezpieczne. A czemu ja o tym mówię? Bo pogoda ostatnio jest taka, w kratkę, w nocy mieliśmy intensywne nawałnice, a w ciągu dnia również jest jeszcze szansa na deszcz, wciąż może też zagrzmieć. Temperatura 22 stopnie, Dębki, Władysławowo, Łebałska, 23, Gdynia, Puck, Kosakowo, 25, Wejherowo, Reda, Rumia, Słup, Sklęborg, Kobylnica.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. I tak oto nasza wspólna, pełna ciekawostek godzina dobiegła końca. Czas minął nam błyskawicznie, ale mam ogromną nadzieję, że te małe historie i anegdoty dodały Wam sporo.

sporo uśmiechu oraz dobrej energii na resztę dnia. Dziękuję Wam gorąco za obecność, każde otwarte serce i wspólnie spędzone chwile. Zostawiam Was z dobrą muzyką i obietnicą, że wracamy z kolejną dawką fascynujących opowieści już jutro o stałej porze. Bądźcie koniecznie z nami. Pięknego popołudnia, Maja Popowska, do 8.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie pod

0: potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Tomasz Tandek, prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wiland-Tandek, instruktor samoobrony dla dzieci, również z klubu sportowego Orkan. Witamy.
2: Witamy serdecznie. Witamy.
1: Rozmawiać będziemy o działalności klubu, o samoobronie, ale od klubu sobie zacznijmy. Czym w ogóle zajmuje się klub sportowy Orkan? To, że sportem, to wiadomo, bo w samej nazwie to się kryje. No ale już tutaj o samoobronie zaczęliśmy. Jak to łączycie?
2: Tak. Przede wszystkim samoobrona. Zaczęliśmy około 20 lat temu od samoobrony w systemie Krav Maga Global, tak? Pochodzi to z Izraela, jest to bardzo skuteczny system samoobrony typowo na ulicę. To nie było nic związane ze sportem, tak? Ale po pewnym czasie pracy w Lęborku klub sportowy Orkan, całą organizację klubu sportowego Orkan przejęliśmy kilka lat temu. To jest też doświadczenie kilkunastoletnie lęborskiego boksu, że tak powiem. Więc połączyliśmy samoobronę, to jest jedna dyscyplina. Dodaliśmy boks, to jest druga dyscyplina. I tu już w kierunku boksu olimpijskiego idziemy. Dlatego jest to klub sportowy, nie tylko klub sportów sztuk walki czy klub samoobrony, ale klub sportowy. Łączymy te dwie dyscypliny.
3: No i co też jest super dodatkiem? To właśnie zajęcie dla dzieci, bardziej samoobrona dla dzieci, też w systemie Krav Maga Global. I co jest super, no to nie wygląda tak, jak może się wydawać, że dzieci uczą się bić, dzieci uczą się bronić się przed jakimiś, nie wiem, strasznymi rzeczami, tylko to jest po prostu zabawa. I dzieci poprzez zabawę uczą się skutecznych technik samoobrony, więc nawet nie są świadome tego, jak ważnych umiejętności się uczą.
2: Uczymy się procedur bezpieczeństwa tak naprawdę. Skupiamy się na tym, żeby dzieci uczyć procedur bezpieczeństwa, czyli bezpiecznego podejmowania decyzji i zachowania się w danym konkretnym momencie. Tak? To jest podstawa, a później przez analogię, tak jak Jakub powiedział, przez zabawę, okazuje się, że delikatnie mówiąc, przenosimy te techniki samoobrony i dziecko zaczyna w wieku powiedzmy 5 lat, ale za 5-10 lat nabywa siły i on analogicznie to powtarza i z tego się robi już technika skuteczna.
1: Zanim przejdziemy sobie właśnie do tych konkretnych przykładów, do tego, jak wasze ćwiczenia wyglądają, do tego, kiedy samoobrona jest potrzebna, to sobie jeszcze omówmy w ogóle, kto do klubu należy w tym momencie.
2: Zacznij może, Jakub, od tych najmłodszych.
3: No to tak naprawdę najmłodsi klubowicze w naszym klubie, rekordzista ma 3,5 roku, ale tak średnio od 4 roku życia dzieciaki już trenują, idąc przez tam grupy starsze 7 lat, 8, 10 aż do młodzieży. No więc jeśli chodzi o Krav Maga, to tak naprawdę trenujemy w każdym wieku, od młodzieży po seniorów. No i to może ty wspomnij o boksie.
2: Tak, dzielimy to na grupy. 4, 5, 3, 5 lat to jest taka grupa kids, najbardziej wdzięczna grupa, bo to są dzieciaczki, tu jest naprawdę zabawa. Później jest 7, 12, 8, 12 jest grupa junior, bardzo grupa duża, grupa dzieci. Później jest 13, 15 to jest grupa teenager, już takie młodziki, także ten. No i później są już młodzież i dorośli od 16 lat w górę do seniorów włącznie. Więc jeśli chodzi o uczestników, o studentów klubu, to od najmłodszych dzieci do seniorów, do osób, które mają około 70 lat i też trenują. Część naszych studentów jest członkami klubu, to są osoby, które biorą aktywny udział w zawodach, startują chociażby w zawodach boksu olimpijskiego, gdzie też jest w boksie bardzo podobny podział wiekowy. Może nie ma takich kiciaków, tak, ale już od juniorów zaczynamy. Później reszta też osób, które przychodzą ćwiczyć rekreacyjnie, bo to nie trzeba tak, że ktoś przychodzi i on od razu ma się stać zawodnikiem. Nie, to nie jest główny cel. Jeśli ktoś chce, ma predyspozycję, my to, że tak powiem, umożliwiamy. Natomiast jak ktoś przychodzi ćwiczyć rekreacyjnie, chce uczyć się samoobrony, żeby czuć się po prostu bezpieczniej na ulicy, to jest po prostu nie tam członek klubu, ale typowy klient, który chce się uczyć samoobrony, nie?
1: My już tutaj przeszliśmy do zajęć, do tego, kto należy, nie powiedzieliśmy jeszcze podstawowych rzeczy, gdzie w ogóle działacie, gdzie macie siedzibę. No i skoro już o siedzibie mowa, no to w takim razie, jak wyglądają konkretnie te działania, które w tej siedzibie prowadzicie?
2: Zaczynaliśmy w ogóle

0: sztuki walki około 30 lat temu, więc Jakub nie ma tyle lat, tak, ale klub już około 30 lat historii. 15 lat Lęborg, tak, zaczęliśmy w Lęborku, klub jest w Lęborku, siedziba klubu jest na ulicy Bolesława Krzywoustego 1, centrum Lęborka. I tam mamy dużą, pięknie wyposażoną salę, tak? Sala, gdzie jest mata, gdzie jest ring, żeby można było też uprawiać dyscyplinę bokserską. To jest główna siedziba. Szkolimy bardzo dużo też, nazwę to wyjazdowo, tak? Także też sytuacje są takie, że na przykład firma, szkoła, jakieś stowarzyszenie chce robić takie dedykowane dla nich, tak? Szkolenie. Więc wyjeżdżamy też, instruktorzy wyjeżdżają na to szkolenie, tak? No i tutaj myślę, że w kierunku już możemy od tego roku Gdańska i Trójmiasta, ale to już Jakub, twoje tereny.
1: Tak, no i właśnie poszerzamy działalność, że tak powiem, więc w tym roku już tak na porządnie otwieramy kolejną lokalizację w Gdańsku, którą, no tak nieskromnie mówiąc, ja przejmę i będę działał, więc niedaleko Ergo Areny otworzy się fajna sala, na której będziemy też działać głównie z Krav Maga, ale również inne dyscypliny i sporty walki, nie sporty walk, także...
2: No. To już się pojawiało tutaj dosłownie kilka razy. Czemu akurat Krav Maga? Czemu akurat tą dyscyplinę wybraliście? Niejakąkolwiek inną? Czy właśnie pewnie już tutaj od tego wychodziliśmy, chodziło o tą samoobronę, no ale jednak sztuk walki jest tyle, a wy przy Krav Madze zostajecie?
0: Około 30 lat, że tak powiem, doświadczenia i troszeczkę takiego szukania, tak? Wiadomo, że 10, 20, 30 lat temu gdzieś Kung Fu, Bruce Lee, to są takie bardzo w tamtym czasie znane osoby i tego było dużo. Ja zaczynałem osobiście od karate, także jestem bardzo szybko, no mówię, związany z różnymi dyscyplinami. Oczywiście skuteczny, fajny sport, karate nie mówi nic negatywnego, ale dla mnie za sztywne, za twarde, to nie było to. Później Kung Fu, może przez to, że w Lęborku była bardzo fajna sekcja Kung Fu. Gdańsk, Gdynia, też bardzo fajne sekcje, kilkanaście lat w tym Kung Fu się zajmowałem, jeździłem. Zresztą Kuba za dziecięcych lat też trenował Kung Fu jako taki malutki kiciak. Koło 15 lat temu, tak jak wspominałem, zupełnie przez przypadek poznaliśmy instruktora Krav Maga Global, który pokazał nam to, zaszczepił. Ja jeszcze wtedy pracowałem też w służbie mundurowej, więc to Krav Maga jest takim systemem, który wywodzi się z militarnego systemu. Oczywiście teraz jest to już ucywilnione, jest to typowo na grupę społeczną cywilną, natomiast zaczynała Krav Maga jako militarny system. I naprawdę porównując wiele systemów, stwierdziłem, że to jest po prostu to, tak? I od 15 lat trenujemy Krav Maga. Jest prosty, skuteczny, łatwy do nauczania dla każdego i o to w tym chodzi.
2: Skoro już przy tym porównywaniu systemów jesteśmy, każdy ma jakieś mniejsze lub większe wyobrażenie, jak wygląda karate, jak wygląda kung fu. Czy dałoby się właśnie w taki prosty sposób opisać, jak wygląda Krav Maga?
0: Tak.
1: W trzech słowach nawet. Prosto, szybko i skutecznie. I tak naprawdę na tym można skończyć, jeśli chodzi o Krav Maga. Bo zamysł jest taki, że nie ma to wyglądać ładnie, nie jeździmy na żadne zawody, żadne takie pokazy, które po prostu przedstawiają jakieś ładne figury i tak dalej, tylko to ma być skuteczne na ulicy. Więc zamysł jest taki, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej się obronić. I to, co ja osobiście lubię też akurat w Krav Maga Global, bo w tej federacji jesteśmy, więc tak naprawdę trenujemy od źródła. Człowiek, który współtworzył system z człowiekiem, który to wymyślił, w ogóle nadal żyje i nadal można się od niego uczyć, nawet co jakiś czas pojawia się w Polsce, to co jest super, nawet on sam wspomina czasami, że kiedyś ludzie do niego przychodzili i mówili, że Krav Maga uratowała mi życie, bo tam miałem sytuację zagrożenia, obroniłem się, a dzisiaj ludzie przychodzą i mówią, że Krav Maga zmieniło mi życie, bo myślę, że tak można porównać też Krav Maga do innych tam sportów walk czy sztuk walk, że to nie jest tylko trening. To się nie kończy na treningu w sensie fizycznym. To też jest bardzo duży nacisk na trening mentalny, że faktycznie te ćwiczenia, które stosujemy, nie tylko rozwijają mnie w kierunku sportu, w kierunku fizycznym, ale również pokazuje między innymi, jak radzić sobie w sytuacji stresowej. Takiej zagrożenie na ulicy, no ale przenosi się też to na codzienne życie. Kiedy muszę podjąć ciężką decyzję, mam narzędzia, mam to wyćwiczone, jak mogę sobie lepiej radzić w tej sytuacji, to jest na pewno duży benefit.
2: No to zanim przejdziemy jeszcze do takich ostatnich dużych zagadnień, czyli projektach, które się szykują w przyszłości, ja bym tutaj się jeszcze właśnie na chwilę zatrzymał. Takich parę może porad praktycznych w takim razie. No dokładnie, co robić w takim razie w sytuacji kryzysowej, bo możemy tutaj mówić dużo właśnie o tej sztuce, o tym, że szybko, skutecznie, o działaniach, o tym, jak się uczyć, o tym, że warto, no ale jak nie powiem,

0: Nic praktycznego, to na co to wszystko? Kiedy znajdziemy się w sytuacji właśnie jakiejś nieprzyjemnej, związanej z potencjalnym, może przyszłym na przykład pobiciem, co robić w takiej sytuacji?
1: Krav Maga bazuje, tak jak Jakub tutaj wspomniał, tak naprawdę na naturalnych odruchach człowieka, dlatego ona jest prosta. To tak naprawdę na początku był zbiór technik różnych przez twórców do samobrony w danej konkretnej sytuacji, ale bazującej na naturalnych odruchach człowieka. Nasz mistrz, że tak powiem, Eyal Yanilov, który do tej pory do nas na treningi przylatuje, zrobił jakieś też ładnych parę lat temu z tego system nauczania, który jest fajny, prosty i skuteczny. Tutaj cztery takie aspekty jeszcze, to co Kuba wspomniał. Krav Maga to jest taktyka, to jest właśnie technika, czyli później nauka tych technik samobrony, ale tak jak mówiłem, taktyka pierwsza. Ten mentalny filar, czyli faktycznie jak się zachować w tej sytuacji i filar fizyczny, wiadomo, że troszeczkę sprawność fizyczną trzeba podnieść. I ten pierwszy filar, ta taktyka, to jest właśnie to, jak się przy takim agresorze zachować. My na przykład potrafimy nauczyć obrony przed szantażystą z nożem, tak, który podchodzi, ale ja zawsze powtarzam na początku, to jest nóż. Jeśli ktoś coś od ciebie chce, oddaj, tak? Ten telefon, oddaj ten portfel, tak? To jest nóż. Życie i zdrowie jest najważniejsze. Chyba że faktycznie z boku jest, nie wiem, dzieciaczek, cokolwiek, trzeba wtedy zareagować, tak? Czyli uczymy tego taktycznego podejścia. Dzieci, kiedy uczymy tych procedur, powiemy, że to jest logiczne i każdy to wie, ale jak się okazuje, przy powtarzaniu jest tego więcej. Na przykład jedzie dziecko, wraca ze szkoły kilkuletnie, ma wysiąść na tym konkretnym przystanku i pójść do domu, widzi, że coś tam się dzieje niedobrego, tak? Nie wiem, ktoś przepycha się, gdzieś tam piją jacyś dziwni ludzie, alkohol i tak dalej, pojedzie przystanek dalej, wysiądzie dalej, wróci, tak? Czyli to jest to taktyczne zachowanie, tak? Gdzieś tam powiedzmy, jak coś się dzieje niedobrego, takie dziecko ma narobić krzyku, wie, gdzie ma się udać, tak? Gdzie uciec, jeśli dzieje się coś niedobrego, więc to jest, jeśli chodzi o tą taktykę. Natomiast jeśli uczymy, jak już uczymy technicznego rozwiązywania problemu, to najpierw pokazujemy naturalne reakcje, tak? I okazuje się, że po naturalnej reakcji, chociażby wysunięcie rąk, delikatna modyfikacja tej dłoni powoduje, że jestem w stanie się obronić i ewakuować, czyli Krav Maga to nie jest system sportowy, że my musimy nie wiadomo ile rund walczyć, wytrzymywać, tylko mamy szybko, skutecznie obronić się w tej konkretnej sytuacji i ewakuować się z miejsca zagrożenia, tak?
0: No i na sam koniec już bardzo szybko dwa projekty się szykują. Pierwszy skierowany do kobiet, drugi skierowany do seniorów. Cóż to za projekty?
1: O kobietach powiedz może pierwszy, a ja powiem o seniorach.
2: No dobrze, czyli jeśli chodzi o kobiety, to mamy coś takiego jak kurs samoobrony dla kobiet. Jest to przystosowany kurs 3-miesięczny typowo do kobiet. Typowo będziemy szarpać problemy, na które kobiety są narażone, typu na przykład próba zabrania torebki, typu chwyt za koszulkę, pociągnięcie za dłoń w jakiś ciemny kąt i tak dalej. Więc skupimy się typowo na takich problemach dla kobiet, gdzie panie będą mogły faktycznie realnie przećwiczyć takie problemy, takie scenariusze i nauczyć się z nimi radzić.
1: Dodam kurs, nazywa się Piękna, Zdrowa i Bezpieczna, więc oprócz tych walorów takich związanych z obroną, z techniką, to duży nacisk kładziemy też na zdrowie, rozwój mentalny, więc tam jest troszeczkę też ćwiczeń stretchingowych, jogowych dla zdrowia takie sesje poprawiające mikrokrążenie w organizmie, więc to jest naprawdę związane ze zdrowiem i taką samobroną kobiet. Natomiast dla seniorów nowy projekt od tego roku, jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale to przede wszystkim też pod kątem zdrowia, tak, dla seniorów, też przy okazji troszeczkę technik samoobrony ci seniorzy się uczą, ale też zdrowie, spotkania, nowa grupa ludzi się spotykają, nowe znajomości, no wspaniało, że tak powiem, też grupa, z którą należy pracować.
0: No i na sam już koniec dosłownie tylko, gdzie możemy się więcej dowiedzieć o właśnie klubie sportowym Orkan, gdzie można was śledzić?
2: No to na Facebooku, na Instagramie, profil Orkan, na Instagramie Orkan Fighting Club oraz nasza strona internetowa www.ksorkan.pl, tam myślę, że są wszystkie szczegółowe informacje co jak. Też o systemie Krav Maga Global, jeżeli to kogoś zainteresowało, to na pewno dowie się czegoś wartościowego właśnie stamtąd.
1: We wrześniu te projekty ruszają, ruszamy zawsze we wrześniu z nowymi grupami, więc na bieżąco na tych naszych portalach i stronach będą wszystkie informacje.
0: No to pozostaje już tylko śledzić właśnie te kanały, które tutaj Państwo podali. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę,

0: Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Tandek, czyli prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wilan-Standek, instruktor samoobrony dla dzieci, także z klubu sportowego Orkan. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy za bardzo i do zobaczenia na sali.
2: Dziękujemy.

0: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super, od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt,

0: Legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Dzień dobry, Patrycja Drewa z tej strony, a my spotykamy się z Mieszkiem Weltrowskim z Twojej Telewizji Morskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I z Tomkiem Smugą z portalu Nadmorski 24. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Spotykamy się w czwartek. Czy mówi się, że czwartek to taki mały piątek? No i może dzięki temu, że nas dzisiaj będziecie słuchać Radia Nord FM, to szybciej Wam minie czas do piątku. Tego wszystkim życzę. Tymczasem, proszę bardzo, co dzisiaj usłyszymy, zobaczymy w Twojej Telewizji Morskiej?
2: My dzisiaj skupimy się w dużej mierze na tym, co działo się wczoraj, bo wczoraj bardzo ważne wydarzenie. Jeżeli chodzi o przyszłą elektrownię jądrową, mieliśmy wczoraj okazję pojawić się na placu budowy, bo tak już trzeba to nazwać, 330 hektarów terenu wylesionego, terenu ogrodzonego zostało wczoraj symbolicznie, bo do takich oficjalnych rzeczy doszło wcześniej, ale symbolicznie zostało przekazane firmie Bechtel. Wczoraj poznaliśmy także wykonawcę pierwszych robót ziemnych i o tym sobie właśnie wszystko powiemy. Powiemy też o gościach, którzy tam byli i jak ten projekt według nich, co ten projekt według nich znaczy, między innymi jeżeli chodzi o ambasadora USA w Polsce, Toma Rose'a i wielu innych właśnie zaproszonych gości. Jest to taka bardzo ważna informacja, patrząc na to, co dzieje się w naszym regionie, a z innych chociażby zawitamy do Pucka, tam dzisiaj nasza telewizja kablowa Chopin właśnie gościła, bo biuro nasze tamtejszej obsługi klienta właśnie okazuje się, że ma urodziny, więc wyszło do mieszkańców Pucka i okolicy ze specjalną ofertą i okazją do wspólnego pobawienia się.
1: No to 100 lat dla Chopina w Pucku. Proszę bardzo, Tomek, gdzie dzwonisz?
3: Gdzie dzwonię? Tutaj
2: Po pomoc.
3: Po pomoc, pytanie, tak. Policja coś do nas wysłała, jakiś komunikat, potem się z nim zapoznam. O, jeszcze coś.
2: Zapraszamy na przesłuchanie.
3: Mieszka. Tak, pokój taki. Mieszko zaczął od elektrowni jądrowej. My też o tym oczywiście wczoraj pisaliśmy, informowaliśmy naszych czytelników, ale w kontekście atomówki piszemy o szlaku rowerowym, którego trasa musiała właśnie zostać zmieniona przez właśnie budowę elektrowni jądrowej. Jak ta trasa będzie przebiegać, to zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu.
1: Będzie bliżej morza.
3: Będzie bliżej morza, czyli będzie ładniej, atrakcyjniej, więc będzie się bardzo fajnie, przyjemnie jeździło na dwóch kółkach. Piszemy także o nowym sprzęcie z Krajowego Planu Odbudowy, który trafił do Szpitala Puckiego. Oczywiście także piszemy o dzisiejszych urodzinach Biura Obsługi Klienta Chopina, które miało miejsce w Pucku. Możecie także, i to mam też taką ciekawostkę dla fanów najpopularniejszego polskiego szlachcica Jana Pawła Adamczewskiego. Na streamingach pojawił się trzeci sezon tego 1370, a dlaczego o tym mówię? Bo ponownie jedną z głównych ról odgrywa aktorka z Gdyni, popularną Anielę. No i troszeczkę także sport. Zaczęły się już rozgrywki trzeciej ligi. W najbliższy weekend wraca Pomorska czwarta liga, więc zapoznajcie się, kto z kim będzie grał pierwsze mecze.
1: To wszystko w nadmorskiej24.pl. Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć!

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.

0: naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Reklama.
6: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy. Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
7: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
6: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 2 nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył 2 nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
8: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
6: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
9: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
6: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
10: Grzeje czy nie grzeje?
11: Grzeje bardzo. Od góry.
10: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
11: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
6: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej róża

0: Nowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla rodziców najmłodszych mieszkańców gminy Luzino. Rusza rekrutacja do żłobka Krasnoludki w Kębłowie. Rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani rozpoczęciem przez dziecko uczęszczania do żłobka od 1 września mogą składać wnioski o przyjęcie w formie elektronicznej do 10 sierpnia. Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem luzino.rekrutacje.edu.pl. Rekrutacja do żłobka Krasnoludki będzie prowadzona w sposób ciągły. Oznacza to, że wnioski o przyjęcie dziecka będzie można składać również po 10 sierpnia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na facebookowym profilu gmin Luzino. Coraz bliżej otwarcia Banku Kultury w Lęborku zakończono i odebrano dwa pierwsze etapy przebudowy dawnej siedziby banku przy Alei Wolności 73, która w przyszłości stanie się nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obiekt ma pełnić funkcję nowoczesnej przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców. Pierwszy etap obejmował m.in. przebudowę piwnic, parteru pierwszego piętra, klatek schodowych oraz wykonanie najważniejszych instalacji. W budynku powstała również winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt tych prac wyniósł prawie 11 milionów złotych, a miasto otrzymało na ten cel ponad 6 milionów 900 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Drugi etap objął adaptację drugiego piętra, gdzie przygotowano przestrzenie do organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W nowym Banku Kultury znajdą się m.in. sala konferencyjno-wystawiennicza, sale warsztatowe, pracownia, pomieszczenia biurowe oraz przestrzenie dla różnych grup mieszkańców. W ramach inwestycji zastosowano również rozwiązania ekologiczne, takie jak instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii, zielony dach i ogród deszczowy. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynku, której zakończenie zaplanowano na jesień przyszłego roku. Po wszystkich pracach biblioteka zyska nowe możliwości rozwoju swojej oferty. Mieszkańcy Wierzbięcina mogą spodziewać się dużych zmian. Trwa przebudowa drogi gminnej, która ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się po tej części miejscowości. Na placu budowy prowadzone są nie tylko prace drogowe, ale również roboty związane z rozbudową infrastruktury technicznej. Inwestycja obejmuje przebudowę ponad 800-metrowego odcinka drogi. Powstanie m.in. kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie uliczne oraz rozbudowana zostanie sieć wodociągowa. Wykonane zostaną także elementy odwodnienia terenu. Dodatkowo w ramach zadania wykonano już również nową nawierzchnię asfaltową na drodze Bierkowo-Osiedle. Wartość całej inwestycji to ponad 2 800 000 zł. Prace są realizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Zwiększenia Szans Rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027. Zgodnie z umową zakończenie przebudowy planowane jest na koniec października. W powiecie puckim powstanie budynek opieki wytchnieniowej. W tej sprawie podpisano już porozumienie. Stronami porozumienia są powiat pucki, gmina miasta Puck, gmina Krokowa, gmina Władysławowo, gmina Kosakowo, gmina Jastarnia, miasto Hel oraz Stowarzyszenie Razem. Wspólne przedsięwzięcie ma charakter ponadgminny, a z planowanych usług będą mogli korzystać mieszkańcy całego powiatu puckiego. Nowy budynek ma powstać na terenie ośrodka adaptacyjnego przy ulicy Mestwina 32 w Pucku. Będzie stanowił kolejny etap rozwoju placówki utworzonej dzięki współpracy samorządów i stowarzyszenia rozpoczętej w 1997 roku. Głównym realizatorem inwestycji odpowiedzialnym m.in. za przygotowanie dokumentacji, prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz pozyskiwanie finansowania zewnętrznego będzie Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo Razem. Planowany obiekt ma zapewnić 8 miejsc opieki wytchnieniowej dostępnych w systemie pobytu całodobowego, dziennego i krótkoterminowego. Zgodnie z orientacyjnym harmonogramem dokumentacja projektowa, techniczna i kosztorysowa ma zostać przygotowana jeszcze w tym roku. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na lata 2026-2027, realizacja robót budowlanych na lata 2027-2028, natomiast rozpoczęcie działalności obiektu przewidywane jest w latach 2028-2029. Po nocnych nawałnicach w regionie pogoda się trochę nam zmieniła. Przede wszystkim temperatura spadła. Dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.

Wciąż jeszcze dzisiaj może popadać, choć szanse na to są już dużo, dużo mniejsze. Po regionie mogą jeszcze także krążyć jakieś tam burze. Zachmurzenie cały czas utrzymuje się dosyć intensywne. Norda.

0: Jest chwilę po godzinie 15. Jakub Szumilas, witam serdecznie na antenie, to jest
1: Norda na fali.
0: No i oczywiście powolutku się rozpędzamy. Będziemy dzisiaj tutaj razem dobrze się bawić. Jestem z wami do godziny 18. Przed chwilą na antenie Rhythm is a Dancer, a już za chwilę Sherry Sherry Lady, Jakub Szumilas. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
4: Reklama.

0: Choć za oknem deszcz, to u nas na antenie jest zawsze, zawsze jest bardzo gorąco. A żeby wprowadzić was ten nieco bardziej wakacyjny klimat niż to, co pogoda pokazuje nam dzisiaj za oknem, no to Holidays i Remedy and Manuel już teraz na antenie Radio Nord FM. No i zapraszam was serdecznie na raport drogowy, który już za chwilę.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Studio w Wejherowie, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością, zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz.

0: teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa, zapraszam na informacje z druka. Zaczynamy od tego, co się dzieje w Rumi, tam na ulicy Sobieskiego, na wysokości Janowo. Doszło do zdarzenia drogowego, no i mamy spory korek. Ten korek zaczyna się już na wysokości Gdyni Cisowej, ustawia się oczywiście w kierunku Redy. Jeżeli chodzi o Gdynię, korkuje się wjazd na obwodnicę Trójmiasta z ulicy Morskiej. Wyjazd z obwodnicy, tutaj również niewielki zator się otworzył. Reszta obwodnicy póki co jest przejezdna. W Redzie tłoczno na ulicy Płuckiej, w obu kierunkach ustawiają się zatory. Jeżeli chodzi natomiast o ulicę Gdańską, to tutaj póki co spokojnie. Z Płucka do Redy pojedziemy również bez większych utrudnień. W centrum Płucka niewielkie zatory się tworzą. Jeżeli chodzi natomiast o trasę z Płucka do Władysławowa, to tutaj również spokojnie, choć momentami tłoczno. W samym Władysławowie duży ruch, korek oczywiście z każdej strony, ronda Jana Pawła II się ustawia. Wyjazd z Półwyspu Helskiego, tutaj również zator, ale do Helu z Władysławowa pojedziemy bez utrudnień. W Wejherowie dość tłoczno w centrum miasta, między innymi na ulicy Sobieskiego czy ulicy 3 Maja. Dalej z Wejherowa do Lęborka pojedziemy już bez większych utrudnień, a w Lęborku spore korki na Alei Niepodległości. Zapraszam na informacje z dróg za godzinę o 16.30.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: No i było tak cieplutko, ale jutro już się pożegnamy z tymi upałami, bo jutro już temperatura maksymalna od 19 do tylko 22 stopni Celsjusza. Może to mogą też być możliwe opady deszczu. No i tak, jak wygląda pogoda? W Dębkach 20 stopni, jutro we Władysławowie również 20, w Wejherowie 22, w Luzinie 20, Słupsk i Lęborg tutaj jutro, no niestety tylko 20 kresek.

0: czyli Lambada. No, zawsze potrafi zdecydowanie rozruszać. A teraz mam dla was taką piosenkę, która jest w sumie jedną z takich moich ulubionych piosenek, gdy wszystko się udaje, gdy humor dopisuje, a jednak za oknem pogoda nie dopisuje do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli zespół Cleaver i Za oknem deszcz.
1: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii.

chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
7: Reklama.

0: No i pierwsza godzina naszego wspólnego grania, naszego wspólnego spotkania powoli dobiega końca. Mnóstwo dobrej muzyki było do tej pory, a przypomnę, że jesteśmy...
1: Lorda na fali.
0: No i żeby tę godzinę odpowiednio mocno zakończyć, to mam dla was nasz Disneyland i Papa Dance już teraz na antenie Radia Norda FM. No i słyszymy się oczywiście po serwisie informacyjnym.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placów.

0: Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylwariusz Kosiński.
4: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
3: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakacji po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
5: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
3: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
6: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Boheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
3: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Urząd Miasta Rumia zwrócił uwagę na próbę dewastowania drzew. To jedne z niedawno zasadzonych roślin. Przy ulicy Gdańskiej rosną obecnie 32 dęby błotne. Dwa z nich z nieznanych na początku przyczyn zaczęły schnąć. Specjalistyczne badania oraz ekspertyza wykazały, że drzewa zostały celowo zatrute. Najprawdopodobniej ktoś podlał je substancją zawierającą wapno lub środek kwastobójczy. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że oba drzewa zaczynają się regenerować. Miejski magistrat przypomina, że osoby wykonujące pracę przy miejscu

0: warszawskiej zieleni poruszają się oznakowanymi pojazdami i noszą służbową odzież roboczą. Jeśli widzieliście w tym rejonie osoby postronne kręcące się przy drzewach lub jakiekolwiek inne podejrzane zachowania, należy to natychmiast zgłosić. Niszczenie miejskiej zieleni może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi, a w zależności od okoliczności również odpowiedzialnością karną, w tym nawet pozbawieniem wolności. Szpital w Lęborku poinformował o śmierci Anny Kielan, wieloletniej położnej oddziału ginekologiczno-położniczego. Miała 55 lat. Dyrekcja oraz współpracownicy placówki żegnają ją jako osobę pełną empatii, życzliwości i zaangażowania w opiekę nad pacjentkami. Anna Kielan przez lata pracowała na oddziale, gdzie każdego dnia wspierała kobiety oraz ich rodziny w jednym z najważniejszych momentów życia. Jak podkreślają przedstawiciele samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej w Lęborku, była nie tylko cenioną położną, ale również ważnym członkiem zespołu, na którego pomoc i profesjonalizm można było liczyć. W komunikacie opublikowanym przez szpital współpracownicy wspominają Annę Kielan jako osobę oddaną swojej pracy, otwartą i pełną troski o drugiego człowieka. Dyrekcja oraz personel placówki przekazali wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej. Słupski szpital wzbogaci się o nowoczesny sprzęt dla pacjentów. Powiat słupski wesprze zakup specjalistycznego urządzenia, które trafi na oddział neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka. Umowę na dofinansowanie podpisali przedstawiciele powiatu słupskiego oraz zarząd szpitala. Zakupiony zostanie filtr fluorescencyjny FL400 do mikroskopu chirurgicznego Leica. Jak informuje szpital, to urządzenie wykorzystywane podczas operacji guzów mózgu. Dzięki specjalnej technologii lekarze mogą dokładniej zobaczyć granice zmiany nowotworowej w czasie rzeczywistym. Dzięki fluorescencji nowotwór świeci na różowo, co umożliwia maksymalne usunięcie zmiany, chroniąc jednocześnie zdrowe tkanki. Podczas wykonania operacji głównym celem jest maksymalizacja zakresu resekcji przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby funkcjonującej tkanki mózgowej. Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, w wielu pracach naukowych udowodniono znaczącą zależność pomiędzy zakresem resekcji glejaka złośliwego mózgu a długością przeżycia pacjenta bez wznowy. Dzięki wsparciu powiatu słupskiego pacjenci z regionu będą mogli korzystać z jeszcze bardziej zaawansowanego leczenia bez konieczności szukania pomocy w innych ośrodkach. Ruszył nabór do kolejnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Angażujesz się w życie społeczne i chcesz zmieniać Pomorskie? Zostań młodzieżowym radnym województwa. Młodzi radni spotykają się podczas sesji, na których dyskutują o sprawach dotyczących młodych mieszkańców Pomorza. Mogą wydawać opinie, zgłaszać wnioski i apele oraz proponować rozwiązania, które następnie trafiają do Sejmiku Województwa Pomorskiego i Zarządu Województwa. Celem działalności Młodzieżowego Sejmiku jest rozwijanie i promowanie idei samorządności, zachęcanie młodych ludzi do aktywności obywatelskiej. Kandydatem na radnego może zostać osoba, która w dniu zgłoszenia ma od 15 do 19 lat, mieszka na terenie województwa pomorskiego, posiada rekomendacje jednego z następujących podmiotów działających na Pomorzu: Młodzieżowej Rady Gminy, Miasta lub Powiatu, Samorządu Uczniowskiego, Szkoły Ponadpodstawowej lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz. Zgłoszenia można składać do 15 września. Liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jesienią tego roku rozpocznie się 5. kadencja Sejmiku Młodych. Upału to my dzisiaj nie mamy i w ciągu najbliższych dni też ten upał raczej nie wróci nam, przynajmniej przez jakiś czas. Dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Drini, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Po regionie wciąż mogą krążyć jeszcze burze, wciąż może nam popadać, a temperatura wody w Bałtyku, no na całkiem akurat niezła. Dzisiaj to około 20 stopni Celsjusza, miejscami troszkę chłodniej, a miejscami nawet trochę i cieplej.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Alesso i Nathan Smith w utworze I Like It na antenie Radia Nord FM przed chwilą mogliście usłyszeć, a tymczasem przy mikrofonie melduje się Jakub Szumilas i zaczynamy kolejną godzinę Nordy na fali. Będzie lekcja języka kaszubskiego, no i zbliżamy się do naszej ulubionej zagadki dnia, która startuje już o 16.30.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu,

Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja piądze sunty ćwiorty. Baciec.
4: Baciec.
3: Baciec.
4: Baciec.
3: Starzeć się o kobietach.
4: Baciec.
3: Rozalia decht nic nie jest baciały. Rozem w cik jasny, a ja ci cało.
4: Kobiety się nie starzeją raczej. One młodnieją inaczej.
3: Rozalia decht nic nie jest baciały. Rozem w cik jasny, a ja ci cało.
4: Baciec.
3: Starzeć się o kobietach.
4: Baciec.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: już za moment Dangerous w wykonaniu Davida Guetty. No i zbliża się nam 16.30, a to znaczy, że oczywiście będzie raport drogowy, a w nim najświeższe informacje z dróg naszego regionu. Oraz oczywiście znaczy to tyle, że startuje zagadka dnia. A zatem odpalamy zagadkę za parę minut. Bądźcie z nami i wbijajcie na naszego nordowego Facebooka.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowy wymiar

0: Zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Godzina 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Gdańska. No i tutaj w okolicach Gdańska na obwodnicy jest dosyć płynnie i przyjezdnie, aczkolwiek przypominam o remoncie na Krajowej 89 na wyjeździe z portu w stronę obwodnicy południowej. Tam spory zator, natomiast resztą obwodnicy południowej, jak i metropolitarnej, jak i tej trójmiejskiej przejeżdżamy bez większych problemów. Jeżeli chodzi o wyjazd z Gdyni, no to tutaj też sytuacja jest już całkiem dobra. Troszeczkę musimy na wielkim Kacku poczekać przed PKM-ką w stronę obwodnicy na Wielkopolskiej. Na ulicy Morskiej jest intensywnie, ale płynnie. Za to po zjeździe z obwodnicy w Chyloni jest dosyć ciasno i tutaj będziemy się już powolutku turlać do Rumii. Przez samą Rumię przejeżdżamy względnie dobrze. W Redzie na ulicy Puckiej duży ruch, ale mniejszy niż w dniach ostatnich. Jeżeli chodzi o północ Gdyni, no to tutaj dla odmiany jest dosyć ciasno. Na zjeździe ze Stakady i na Pułkownika Dąbka jest większy zator niż zwykle i tak w stronę Kosakowa ten ruch jest dosyć spory. Jeżeli chodzi o okolice Płucka, to tutaj też potrafią się robić zatory, natomiast nie ma tu jakiejś dużej tragedii, troszeczkę trzeba będzie zwolnić, ale przejeżdżamy płynnie, za to wyjeżdżając z półwyspu w stronę Władysława musimy nastawić się na zator. Nie jest to największy zator, nie jest najmniejszy, więc myślę, że realnie takie 30-40 minut trzeba sobie tutaj liczyć. W Małym Trójmieście Kaszubskim przez Redę, nie licząc ulicy Puckiej, to przejeżdżamy płynnie, przez Wejherowo również. Troszeczkę dzwonimy przed Gościecińską Górką, tutaj jak zwykle tworzy się zator, no ale nie ma tu jakiejś dużej tragedii. W Lęborku? No jak to w Lęborku? Będziemy musieli zwolnić przed Rondem Solidarności. No dzisiaj wydaje się, że ruch jest nawet nieco większy niż zwykle o tej porze, no ale dalej nad morze pojedziemy już bez większych problemów. No i do Słupska również bezproblemowo dojeżdżamy, a w samym Słupsku sytuacja też dosyć optymistyczna. W mieście, w centrum nie ma jakichś większych zatorów. Na wyjeździe z miasta zarówno w stronę Siemianic, jak i w stronę Koblenicy też ruch jest dosyć płynny. Wyjeżdżając do Ustki też nie uświadczymy tutaj żadnych korków.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: A jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiejsza noc zapowiada się nam dosyć pochmurno. Temperatury będą całkiem przyjemne, od 15 stopni przez 18-19, po 13 stopni w pasie nadmorskim. Natomiast w dniu jutrzejszym spodziewamy się deszczu, ale to prawdopodobieństwo deszczu jest mniejsze niż dzisiaj i tych opadów też powinno być mniej.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Przed chwilą na antenie Celine Dion. No i to znaczy, że w takim troszkę nostalgicznym klimacie musicie wejść na Facebooka Radia Nord FM, bo tam jest post. Post z zagadką dnia. A dzisiaj łamiemy kod. Zasady są bardzo proste. Każdy z was ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu podajemy tylko jedną liczbę. Edytowane komentarze nie biorą udziału w dalszej zabawie, a osoba, która jako pierwsza rozcyfruje dzisiejszy kod, zdobywa podwójną wejściówkę do kina Helios. Tak więc czym prędzej wbijajcie na naszego Facebooka Norda FM, zerkajcie na kod i uwaga, dzisiaj kod jest czterocyfrowy. Znamy cyfrę pierwszą, to 1, pozostałe 3 zostają w waszej gestii do odcyfrowania, do odkodowania i jedziemy z tym dalej.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. Reklama.
8: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
9: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST PLUS.

0: Suche mury, bezpieczny dom.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na antenie Radia Nord FM zaglądamy do kulturalnego kalendarza regionu. Sprawdzamy, gdzie warto zajrzeć w najbliższych dniach, a w najbliższych dniach w regionie nie zabraknie okazji do spotkań, zabawy i poznawania lokalnej historii. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mieszkańców regionu czekają rodzinne festyny, wykład o dziejach Łeby oraz wydarzenie przygotowane specjalnie dla seniorów. Ale zacznijmy od początku. Już 7 sierpnia w Rekowie odbędzie się festyn rodzinny. Na placu zabaw przygotowano atrakcje dla całej rodziny. W programie m.in. spotkanie z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tawęcinie oraz młodzieżową drużyną pożarniczą z Łebienia. Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańca i wziąć udział w konkursach, a na wszystkich czekać będą festynowe przysmaki, grill, popcorn, wada cukrowa, zakręcone ziemniaki, gofry i domowe ciasta. Miłośnicy historii mogą z kolei wybrać się do Łeby. 12 sierpnia w ramach cyklu Łebskie Historie odbędzie się spotkanie poświęcone epidemiom i chorobom w dawnej Łebie. Wykład poprowadzi dr Kacper Pęcarski z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Początek spotkania o godzinie 17 w Bibliotece Miejskiej w Łebie. Swoje wydarzenie będą mieli także seniorzy z gminy Główczyce. W sobotę 8 sierpnia na placu przy hali sportowej odbędzie się tam piknik senioralny. Początek o godzinie 15. Na uczestników czeka poczęstunek, konkursy, występy artystyczne oraz rozstrzygnięcie konkursu Srebrne Serce. Nie zabraknie również muzyki. Do wspólnej zabawy tanecznej zaprosi zespół Twins. Przygotowane zostaną także stoiska informacyjne i edukacyjne. Organizatorzy zachęcają rodziny i bliskich seniorów, aby pomogli im dotrzeć na wydarzenie i wspólnie spędzić to wyjątkowe popołudnie. Tyle naszych kulturalnych podpowiedzi. Teraz czas wybrać kierunek, ale to już Wasze zadanie. Na dziś to już wszystko. Do jutra, do usłyszenia na następnych informacjach kulturalnych o 8.45.

0: Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
1: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
2: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
1: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
3: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
1: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
0: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo.
5: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
4: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
0: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego zoo. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego zoo stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci zatrzymali sprawców 2 kradzieży. Łupem padły motocykle. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dokonali zatrzymania osób odpowiedzialnych za kradzież pojazdów marki Yamaha i KTM o łącznej wartości około 23 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Jeden ze sprawców zamieścił ogłoszenie w internecie, że chce sprzedać motocykle. Właściciel, przeglądając ogłoszenie, zauważył pojazdy, które, jak sądził, mogły być jego własnością, dlatego też umówił się na ich obejrzenie i powiadomił policjantów. 25-latek został zatrzymany, a motocykl odzyskany. Tego samego dnia został zatrzymany także nieletni chłopak, który miał związek z tą kradzieżą ze włamaniem. Policjanci zajmujący się sprawą włamania do garażu, z którego przez sprawców zostały zabrane motocykle, zatrzymali już podejrzanych. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło pod koniec lipca bieżącego roku. Z tych ustaleń wynika, że sprawcy dostali się do blaszanego garażu, wycinając otwór w jego ścianie. Następnie przez powstałą dziurę wypchnęli 2 motocykle i poprowadzili je na posesję jednego z nich. Po krótkim czasie od włamania jeden ze sprawców zamieścił w internecie ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wraz z kaskiem.

właściciel motocykli, przeglądając portale ogłoszeniowe, natrafił na ofertę ich sprzedaży. Umówił się ze sprzedającym na spotkanie i powiadomił policjantów. Na miejsce przyjechali mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze odzyskali ukradzione motocykle i przekazali je właścicielowi. W Lęborku odbyła się uroczystość Złotych Godów, podczas której uhonorowano małżeństwo świętujące pół wieku wspólnego życia. Halina i Bogdan Drapała odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz był okazją do podkreślenia znaczenia trwałych więzi rodzinnych oraz wartości, które od lat budują ich wspólne życie. Uroczystość odbyła się w środę 5 sierpnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilatom gratulacje złożyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin oraz kierownik USC Krzysztof Hirsch. Wręczając odznaczenia państwowe, Halina Drapała urodziła się w 1953 roku w Łebieniu, a Bogdan Drapała rok wcześniej w Lęborku. Ślub zawarli 17 maja 1975 roku w Lęborku. Przez wspólne lata wychowywali czworo dzieci i doczekali się trojga wnuków. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jest przyznawany parom, które pozostają w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenie nadaje prezydent RP, a jego przyznanie poprzedza złożenie wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Lęborska uroczystość była nie tylko momentem wręczenia medali, ale również okazją do podziękowania jubilatom za przykład wytrwałości, wzajemnego szacunku i rodzinnych wartości, które przez pół wieku towarzyszyły ich wspólnemu życiu. 10 zastępów Straży Pożarnej gasiło w środę po południu pożar stolarni w Słupsku. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 14.30. Po przyjeździe pierwszych strażaków okazało się, że ogniem objęty był cały budynek. Płomienie wydostawały się na zewnątrz obiektu, dlatego do akcji skierowano kolejne zastępy. Łącznie z pożarem walczyło 10 jednostek Straży Pożarnej. Działania strażaków koncentrowały się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu terenu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażakom udało się opanować ogień. Przyczyny pożaru na razie są nieznane. Będą ją wyjaśniać odpowiednie służby. 26 uczniów powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w portugalskim Setúbal. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+. W praktykach bierze udział młodzież kształcąca się na kierunkach technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jak zaznacza Jolanta Skrzypkowka z PDS nr 3 w Wejherowie, praktyki odbywają się w firmach, magazynach, hotelach i restauracjach. W czasie wolnym młodzież realizuje program kulturowy i zwiedza piękne miejsca. Odbyły się wycieczki do Lizbony, Fatimy oraz miasteczka Sintra, wpisanego na światową listę UNESCO. W ramach programu Erasmus+, do Portugalii wyjechały również dwie nauczycielki z powiatowego zespołu szkół nr 3. Adriana Bychowska i Bogumiła Piotrowicz uczestniczyły w tygodniowym stażu typu job shadowing. W jego trakcie obserwowały pracę hotelu i restauracji oraz zapoznawały się z rozwiązaniami stosowanymi w portugalskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Zdjęcia z praktyk znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Upały się na razie skończyły, póki co przez najbliższe dni temperatura będzie znacznie niższa niż było to wczoraj. Na przykład dzisiaj 22 stopnie, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka 23, Gdynia, Puck, Kozakowo 25, Wejherowo, Redarumia, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie wciąż dosyć intensywne i cały czas jest jeszcze szansa na przelotne opady, choć już znacznie mniejsza niż było to do tej pory.

0: Bailando i Enrique Iglesias przed chwilą na antenie Radia Norda FM, a teraz Jakub Szumilas i Norda...
1: Norda na fali.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, trwa nasza zagadka dnia. Wbijajcie na naszego nordowego Facebooka. Wiadomo, że pierwsza jest jedynka. Wiecie też, że gdzieś w kodzie znajduje się druga jedynka. I kolejne podpowiedzi już za chwilę, choć mogę powiedzieć, że pozostałe cyfry już się nie powtarzają.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień. Najpierw atrakcje.

0: wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych

0: ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nie wiem jak was, ale hity, które dzisiaj lecą na antenie, straszliwie rozgrzewają przed chwilą nareszcie i to utwór z tegorocznego męskiego grania. I czas na kolejną podpowiedź do naszej zagadki dnia. Wiemy, że pierwsza jest jedynka. Wiemy, że gdzieś w kodzie znajduje się kolejna jedynka. I uwaga, one nie są obok siebie. Pozostałe dwie cyfry są wielokrotnością liczby 3 i przypomnę, poza jedynką nic więcej się nie powtarza. Wiem, trochę skomplikowane. Następną podpowiedź postaram się zrobić nieco prostszą. Tymczasem zapraszam was serdecznie na serwis sportowy w Radiu Norda FM, który już za chwilę na antenie.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw

0: się razem z nami.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gdynia ponownie stanie się stolicą polskiego żeglarstwa. Od 14 do 30 sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się finał Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej oraz trzecie rundy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Dynamiczne wyścigi będzie można oglądać z gdyńskiej plaży miejskiej. To właśnie w Gdyni rozstrzygną się losy walki o medale klubowych Mistrzostw Polski i awans do finału w sezonu. W rywalizacji wystąpi 56 załóg, po 20 w Ekstraklasie i pierwszej lidze oraz 16 w lidze młodzieżowej. Szczególnie ciekawie zapowiada się walka w Ekstraklasie. Liderem tabeli jest Jacht Klub Polski Gdynia ze sternikiem Rafałem Sawickim, ale tyle samo punktów ma Jacht Klub Gdańsk. Tuż za nimi plasuje się Politechnika Gdańska. W lidze młodzieżowej prowadzi natomiast załoga KS AZS AWFS Gdańsk z Ewą Lewandowską, aktualną mistrzynią świata juniorek w olimpijskiej klasie 49 RFX. Rywalizacja rozpocznie się 14 sierpnia w finale Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej. Następnie rozegrane są zawody Ligi Młodzieżowej, Ekstraklasy i Pierwszej Ligi. Organizatorzy zapowiadają widowiskowe wyścigi na jednakowych jachtach RSS-21, rozgrywane blisko brzegu, dzięki czemu kibice będą mogli śledzić zmagania z plaży niemal jak na stadionie. Pozostajemy przy wodnych dyscyplinach. Windsurfer ze Słupska Maciej Rutkowski został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Sześciokrotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski ustanowił rekord najszybszego przepłynięcia Morza Bałtyckiego na desce z żaglem. Sportowiec pokonał trasę ze Szwecji do Polski o długości 227,5 km w czasie 8 godzin i 28 minut. Na oficjalne potwierdzenie rekordu musiał jednak czekać blisko 10 miesięcy. Jak przyznaje, do końca nie był pewien, czy wszystkie wymagania Guinness World Records udało się spełnić. Historycznej próby dokonał we wrześniu ubiegłego roku. Podczas rejsu walczył z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem, osiągając miejscami prędkość nawet 60 km na godzinę. Po dopłynięciu do Rozewia nie krył wzruszenia. Wyczyn miał również wymiar charytatywny. Podczas przeprawy prowadzona była zbiórka na leczenie Malwiny Marszałek, córki polskiego motorowodniaka Bartka Marszałka. Dzięki akcji udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych.
3: Czy sobie zobaczmy, jak pogodowa noc się będzie prezentowała. To będzie naprawdę ciepła noc, mało brakuje do tropikalnej nocy. Przypomnę, że to wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, a my tej nocy minimalnie będziemy mieli 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 16 w Wejherowie, Redzieru, Miluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1022 hektopaskale na barometrach, ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Przed momentem Sabrina i utwór Boys. Nieuchronnie zbliża się nam czas rozwiązania naszej dzisiejszej zagadki dnia. Wiecie, że pierwsza cyfra to jest jedynka, trzecia cyfra to jest jedynka, a pozostałe dwie to wielokrotności trójki i nie powiem w jakiej kolejności. To już trochę musi zależeć od waszego szczęścia. W każdym razie nie ma samej trójki i pozostałe dwie cyfry się nie powtarzają. Więc mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś trafi w nasz dzisiejszy kod i zdobędzie podwójną wejściówkę do kina Helios. Także czekam na te komentarze. No i rozwiązanie. Mam nadzieję już za chwilę.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Lorda na fali. Lorda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
8: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a

0: Może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i przyszła pora na rozstrzygnięcie naszej zagadki dnia. A kod na dzisiaj to 1619. I największym refleksem wykazała się Marta Labuda. Wielkie, wielkie brawa, Marto. Brawa, gratulacje, że udało ci się jako pierwszej odcyfrować ten dzisiejszy kod. No i lecą do ciebie bilety do kina Helios. Także jeszcze raz brawa, brawa, brawa. Aby ci się dobrze oglądało, w ostatnim czasie dosyć aktywnie tutaj zdobywasz te bilety, więc pewnie z całą rodzinką będzie można pójść na taki film do kina. No i to jest też moment, w którym należy powiedzieć dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Nasza audycja Norda na fali powoli dobiegła końca. Tak więc wszystkiego dobrego wam życzę i do usłyszenia jutro.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
8: Burze, ulewy, gradobicie i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen.

0: paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowanie atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
1: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
0: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10. 7 zł 51 groszy, tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
0: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który jak się okazało miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
3: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
0: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Na placu Kaszubskim stanął fotoplastikon. Wystarczy podejście do jednego z wizjerów, by przenieść się o blisko 100 lat wstecz i spojrzeć na Gdynię z innej perspektywy. Ekspozycja powstała z wykorzystaniem blisko 200 archiwalnych fotografii pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, oddział w Gdyni. Zdjęcia zostały cyfrowo opracowane i ożywione w formie przestrzennych kolaży, dzięki czemu oglądający mogą dosłownie zanurzyć się w historii miasta i zobaczyć narodziny portu oraz rozwój przedwojennej Gdyni. Projekt przygotowała Fundacja Koncept Kultura w ramach przedsięwzięcia Archiwalny Fotoplastikon Online. Pierwowzór fotoplastikonu powstał w 1866 roku za sprawą Alojza Polanekego, który skonstruował urządzenie wykorzystujące stereoskopy do oglądania fotografii w trójwymiarze. W XIX wieku była to jedna z największych atrakcji pozwalających odbywać niezwykłe podróże bez opuszczania miasta. Do tej idei nawiązała Fundacja Koncept Kultura, tworząc współczesną interpretację klasycznego fotoplastikonu. Dzięki połączeniu archiwalnych fotografii z techniką kolażu i animacji historia zyskuje nowy wymiar i staje się bliższa współczesnym odbiorcom. Fotoplastikon będzie dostępny na placu Kaszubskim do 30 sierpnia. Przedsiębiorcy będą mieli okazję zdobyć nową wiedzę, nawiązać kontakt kontakty biznesowe i poznać możliwości swoich firm. W połowie września w gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się bezpłatne spotkanie skierowane do właścicieli firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W programie znalazły się prelekcje ekspertów, wystąpienie wójta oraz networking. Wydarzenie zaplanowane

0: Zorganizowano na wtorek 15 września w godzinach od 17 do 20 w świetlicy w Czarnówku. Organizowane jest we współpracy z partnerskimi klubami biznesu i ma charakter otwarty. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji poświęconej wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie, poznać plany rozwoju gminy przedstawione przez wójta Szymona Medaliona, a także dowiedzieć się, jak budować sieć kontaktów biznesowych i wykorzystywać ją do zdobywania nowych klientów oraz zleceń. Nie zabraknie również czasu na rozmowy między przedsiębiorcami i krótkie prezentacje uczestniczących firm. Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Aby wziąć udział w spotkaniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Inicjatywa ma sprzyjać integracji lokalnego środowiska biznesowego oraz wymianie doświadczeń, które mogą przełożyć się na rozwój przedsiębiorstw działających w regionie. To będzie okazja nie tylko do modlitwy, ale także sprawdzenia się w terenie. W sobotę 8 sierpnia odbędzie się pielgrzymka Jakubowa pomorską drogą świętego Jakuba. Uczestnicy przejdą około 8-kilometrowy odcinek z Zielenicy do Komarowa. Początek zaplanowano o godzinie 9 przy kapliczce świętego Jakuba apostoła w Zielenicy. Na zakończenie wędrówki o 12 odbędzie się msza święta w kościele w Komorowie, jednym z najstarszych zabytkowych kościołów na Pomorzu Zachodnim. Później uczestnicy będą mogli wziąć udział w 13. Komorowskiej Biesiadzie Historycznej. Pomorska Droga Świętego Jakuba to część międzynarodowej sieci szlaków Camino de Santiago prowadzących do grobu świętego Jakuba apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. Trasa biegnie także przez Słupsk, gdzie można ją rozpoznać po charakterystycznej żółtej muszli na niebieskim tle. Miejski odcinek Camino prowadzi m.in. obok Kościoła Mariackiego, Zamku Książąt Pomorskich, Baszty Czarownicy, Ratusza Miejskiego i Kościoła Świętego Jacka. Organizatorzy zaznaczają, że Camino to nie tylko droga do celu, to także czas refleksji, spotkań i poznawania miejsc z zupełnie innej perspektywy. Niezrzeźwy opiekun jechał rowerem z dziewczynką, która jechała bez obowiązkowego kasku ochronnego. Nie umknęło to uwadze policji. Mundury wejherowskiej drogówki patrolowali m.in. rejon gminy Wejherowo. Podczas przejazdu przez Gościcino zauważyli chwiejącego się na rowerze mężczyznę w towarzystwie dziewczynki, która jechała bez kasku. Mundurowi podjęli wobec nich interwencję, aby sprawdzić trzeźwość dorosłego opiekuna jadącego rowerem i wyjaśnić kwestię brakującego kasku. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości cyklisty. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że dziewczynka, na którą sprawował opiekę, nie miała na głowie kasku. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Będzie on podejmował decyzję o dalszym losie dorosłego cyklisty, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, a do tego sprawował nadzór nad dzieckiem, które nie miało kasku ochronnego. Dziewczynka została przekazana pod opiekę osób bliskich. Jak na sierpień, to ta temperatura, którą dzisiaj mamy, jest co najwyżej umiarkowana. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 23 w Dyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w Bałtyku, ona jest całkiem solidna, około 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie dość duże, wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu, ale przynajmniej szansa na burzę z godziny na godzinę dość szybko i intensywnie nam maleje.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: pozwolę.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Reklama.
1: Norda Party.
3: Norda Party.
4: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
8: Norda Party.
9: Norda Party.
10: Mam supermoce, mam

0: Norda Party.
1: Norda Party.
0: Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Edyta Zarembska, kreseczka. W małym pokoiku na półce, na jednej z czystych kartek, mieszkała sobie kreseczka. Hej, hej! Wołała cichutko, bo bardzo chciała, żeby ktoś ją zobaczył. Była jednak zbyt mała, a głosik miała ledwo słyszalny i nikt jej nie zauważał. Kreseczka czuła się samotna. Bardzo chciała, żeby ktoś zamieszkał obok niej. Najlepiej jakaś inna kreseczka albo chociaż kropka. Pewnego dnia mała Kasia robiła w pokoiku porządek i wycierała kurze. O, kreseczka! Zawołała i odłożyła kartkę na bok. Cała kartka jest czysta i mogłaby się jeszcze przydać, gdyby nie ta kreseczka. Nie wiadomo, co z nią teraz zrobić, myślała. Chyba wyrzucę ją do kosza. Zdecydowała. Może spróbuj ją zetrzeć? Powiedziała mama, która pomagała Kasi w porządkach. Wtedy będziesz mieć jeszcze jedną czystą karteczkę. Kasia posłuchała rady i zaczęła trzeć gumką po kreseczce.
2: Aj, aj, nie tak mocno, to łaskocze, wołała kreseczka.
3: Ścieranie nie pomoże, powiedziała Kasia. Ta kreseczka jest zrobiona długopisem, a ja mam tylko gumkę do ołówków.
2: Całe szczęście,
1: odetchnęła kreseczka i poprawiła potargane brzegi.
3: Chyba jednak wyrzucę ją do śmieci,
1: powiedziała Kasia i zbliżyła się do kosza.
4: Co tam masz? Pokaż,
1: powiedział Jacuś, który właśnie wszedł do pokoju.
4: O, kreseczka,
1: ucieszył się.
4: Ciekawe, skąd się tu wzięła.
1: Zabrał kartkę Kasi, a potem kredkami narysował koło, dwa trójkąty i jeszcze oczka, nosek, buzię i wąsy. Aż na kartce zamieszkał kotek, a kreseczka? Kreseczka była teraz jednym z długich wąsów kotka i wreszcie była szczęśliwa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
5: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej,

0: dalej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
1: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
2: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
1: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa kolejny etap przebudowy i modernizacji drogi prowadzącej do Dębek. Pierwszy odcinek na trasie Odergowo-Dębki jest już ukończony. W trakcie budowy jest droga w miejscowości Odergowo.
4: Droga jest przejezdna cały czas. Pobocza musimy przebudować wszystkie, musimy zrobić kanały technologiczne, musimy założyć wszystkie, całe okablowanie, odwodnienie, więc to jest mnóstwo pracy, krawężniki, no i przede wszystkim to, co jest najciekawsze i najistotniejsze, od Dębek do Odargowa będzie prowadzić piękna ścieżka rowerowa.
3: Mówi starosta pucki Jarosław Białk. W ramach inwestycji w Odargowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
5: Tak, żeby spowolnić tu w samym Odargowie, żeby tych kierowców, nazwijmy to, trochę wyższym temperamentem trochę spowolnić, głównie po to, żeby mieszkańcy w Odargowie czuli się pod względem bezpiecznie.
3: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. Na modernizację czeka również odcinek drogi przed samymi Dębkami.
5: Kolejny fragment, czyli to jest około 700 metrów w samych Dębkach. Tam w tej chwili prace jeszcze się nie rozpoczęły. Czekamy na ostatnie decyzje administracyjne, ale chcemy, żeby te prace rozpoczęły się zaraz po sezonie wakacyjnym. Oczywiście wiemy, że to będzie generować jakieś utrudnienia, ale mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ten etap uda się zakończyć.
3: Dodaje Majek. Inwestycja w Odargowie ma zostać zakończona do końca roku. Docelowo w przyszłości modernizację ma przejść cały odcinek tej trasy aż do drogi wojewódzkiej. Oprócz tego na terenie gminy Krokowa zakończyła się przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowości Lubkowo-Kartoszyno-Tyłowo. Do zakończenia tej inwestycji pozostał ostatni fragment między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Inwestycja ma rozpocząć się jesienią, a zakończyć na wiosnę przyszłego roku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie poszukuje nowego kierownika lub kierowniczki. Wójt gminy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko, a dokumenty można składać do 17 sierpnia. To propozycje dla osób z doświadczeniem w pomocy społecznej oraz pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe związane m.in. z psychologią, pedagogiką, pracą socjalną lub polityką społeczną, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz minimum półroczne doświadczenie w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymagana jest także specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Dodatkowy maturzyst

Potem będzie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. Nowy kierownik będzie odpowiadał za organizację pracy placówki, nadzór nad personelem, przygotowanie planów finansowych i sprawozdań, a także współpracę z rodzinami uczestników oraz instytucjami wspierającymi ich integrację społeczną. Praca odbywać się będzie w pełnym wymiarze czasu w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Szkolnej w Potęgowie. Gmina oferuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz pakiet świadczeń pracowniczych. Oferty można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Ustka będzie bardziej dostępna dla mieszkańców. Urząd Miasta podpisał umowę udziału w projekcie Dostępny Samorząd 2.0, dzięki któremu samorząd otrzyma wsparcie w poprawie obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. W ramach projektu pracownicy urzędu przejdą szkolenia, a miasto otrzyma pomoc w przygotowaniu procedur i wdrażaniu rozwiązań zwiększających dostępność. Chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do informacji, bardziej przejrzystą komunikację, udogodnienia cyfrowe oraz rozwiązania architektoniczne. W kolejnych etapach Ustka będzie mogła realizować konkretne zadanie popierające dostępność wybranego budynku, przestrzeni lub miejskiej usługi. Na ten cel samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości około 300 tysięcy złotych. Magistrat podkreśla, że dostępność to nie tylko podjazdy czy windy, to również czytelne strony internetowe, zrozumiałe komunikaty i takie organizowanie usług publicznych, aby mogły z nich korzystać różne grupy mieszkańców. Po w miarę ciepłym, choć chłodniejszym niż dzień wczorajszy dniu, czeka nas ciepła, no ale również chłodniejsza niż ta ostatnia noc. 16 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie i 15 Wejherowo, Redarumie, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie dosyć dużo chmur, ale z godziny na godzinę szansa na opady maleje, choć tutaj trzeba przyznać, że wciąż jest jeszcze taka opcja, że może nam popadać. Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne

wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia.

0: wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party. O, jak

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, ha

Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej, był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują polskie linie kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata.

0: Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrze napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
0: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze. Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
2: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przy witomińskiej filii biblioteki Gdynia stanął książkomat. To już drugie takie urządzenie w mieście. Książkomat to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie zawsze mogą odwiedzić bibliotekę w godzinach jej funkcjonowania. Jak się z niego korzysta? Bardzo prosto. Wystarczy zamówić wybrane tytuły, wskazać książkomat jako miejsce odbioru i pójść po nie w dogodnym dla siebie momencie. Książkomat przy bibliotece w Witomino to kolejny krok w rozwijaniu nowoczesnych usług bibliotecznych w Gdyni. Przypominamy, że pierwsze tego rodzaju urządzenie w mieście już od kilku lat działa przy Bibliotece Śródmieście. Na tym jednak nie koniec. Jak zapowiada Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia, już niedługo kolejny książkomat pojawi się przy filii na Karwinach. Więcej informacji o Bibliotece Gdynia i jej filiach znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie instytucji. Lemborg zachęca mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu poświęconym tworzeniu metropolii na Pomorzu. Konsultacje odbędą się w Gdańsku i będą okazją do rozmowy o przyszłości współpracy samorządów, rozwoju transportu publicznego oraz sposobach finansowania lokalnych inwestycji. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele Lemborka, którzy będą reprezentować interesy miasta w dyskusji o kształcie przyszłej metropolii. Spotkanie zaplanowano na 18 sierpnia o godzinie 16 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy zapowiadają rozmowy o integracji komunikacji publicznej, w tym wspólnym bilecie i taryfach, zasadach podejmowania decyzji przez samorządy oraz podziale środków finansowych. Jednym z założeń jest, aby co najmniej 40% funduszy przeznaczonych na zadania własne trafiało do mniejszych gmin. Budżet przyszłej metropolii ma docelowo wynosić około 500 milionów złotych rocznie. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy wszystkich 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Gdańsku, będą mogły śledzić wydarzenie w internecie dzięki transmisji na żywo. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Samorząd Lemborka podkreśla, że konsultacje są okazją, aby mieszkańcy przedstawili swoje oczekiwania i pytania dotyczące zmian, które w przyszłości mogą wpłynąć również na rozwój miasta. Chwilę grozy w Ustce. O krok od tragedii było na niestrzeżonym kąpielisku, gdzie do wody wpadł chłopiec. Do zdarzenia doszło w środę 5 sierpnia w godzinach popołudniowych. Nieprzytomne dziecko z wody wyciągnęli turyści, którzy natychmiast ruszyli z pomocą, wezwali służby i rozpoczęli resuscytację. Na miejsce skierowano ratowników oraz załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji świadków i działaniom służb udało się przywrócić dziecku oddech. Chłopiec został przetransportowany karetką do szpitala. Policja będzie wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Trwające wakacje to czas licznych obozów harcerskich organizowanych na terenie powiatu wejherowskiego. Aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek,

0: policjanci regularnie odwiedzają miejsca, w których odbywają się obozy, prowadząc kontrole oraz działania profilaktyczne. Funkcjonariusze sprawdzają warunki, w jakich przebywają uczestnicy obozów, rozmawiają z organizatorami i kadrą wychowawczą oraz weryfikują, czy miejsca wypoczynku są właściwie przygotowane pod względem bezpieczeństwa. Podczas wizyt zwracają uwagę m.in. na możliwość sprawnej ewakuacji, dostęp do środków łączności, obowiązujące procedury bezpieczeństwa oraz przygotowanie organizatorów na sytuacje kryzysowe, w tym gwałtowne zjawiska pogodowe. Kontrole także prowadzone są wspólnie z przedstawicielami innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy możliwa jest kompleksowa ocena warunków panujących na obozowiskach oraz szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Policyjne wizyty to nie tylko działania kontrolne. Funkcjonariusze prowadzą również spotkania profilaktyczne z harcerzami i opiekunami, a w ich trakcie przypominają zasady bezpiecznego wypoczynku, właściwego zachowania nad wodą i w lesie, postępowania w przypadku nagłego załamania pogody oraz sposoby szybkiego wezwania pomocy. Zachód słońca przypadnie nam dzisiaj na 20:38, czyli już niedługo. W nocy będzie dość ciepło, ale chłodniej niż było to w czasie minionej nocy. Dziś 16 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 15 w Drinipucku, Kosakowie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż będzie utrzymywało się nam dość duże zachmurzenie, wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu, ale już w nocy, przynajmniej tej nocy, nie powinno nam grzmieć. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na poziomie umiarkowanym.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Słuchacie radia, Norda FM. Norda Party.

i 6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czas.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
1: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
2: Od kilku upalnych dni temperatura

0: Temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
1: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
0: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
2: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
0: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
3: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kozakowo stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenie gminy zainstalowano 10 ogólnodostępnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Urządzenia zostały umieszczone w łatwo dostępnych lokalizacjach, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających gminę. Lokalizacje ogólnodostępnych defibrylatorów AED prezentują się następująco. OSP i Straż Gminna w Kosakowie, Szkoła Podstawowa w Kosakowie, Urząd Gminy w Kosakowie, domek Wopr Szperk w Rewie, Bosmanat w Rewie, Świetlica w Suchym Dworze, przedszkole w Pogórzu, przystań w Mechelinkach, budynek przedszkola w Kazimierzu oraz boisko Złote Piaski przy Ogrodzeniu. AED to proste w obsłudze urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych prowadzi użytkowników przez cały proces udzielania pierwszej pomocy z nagłym zatrzymaniem krążenia. Szybkie użycie AED połączone z natychmiastowym wezwaniem służb ratunkowych i rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo-oddechowej znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia. Wszystkie urządzenia zostały również dodane do ogólnopolskiej bazy ogólnodostępnych defibrylatorów. Łeba ułatwia mieszkańcom i turystom dostęp do informacji o wydarzeniach odbywających się w mieście. W różnych punktach pojawiły się specjalne tablice z kodami QR, dzięki którym w kilka sekund można sprawdzić kalendarz imprez, koncertów i wydarzeń sportowych dostępny na miejskiej stronie internetowej. Tablice oznaczone hasłem Łeba może wydarzeń sprawdź prowadzą po zeskanowaniu kodu QR bezpośrednio do internetowego harmonogramu wydarzeń. W jednym miejscu zebrano informacje o koncertach, imprezach plenerowych, wydarzeniach sportowych oraz innych atrakcjach organizowanych na terenie miasta. Rozwiązanie ma ułatwić zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym szybkie odnalezienie aktualnych propozycji spędzania wolnego czasu. Samorząd zachęca do korzystania z nowego rozwiązania podczas pobytu w Łebie. Dzięki kodom QR użytkownicy nie muszą wyszukiwać informacji samodzielnie, wystarczy telefon z dostępem do internetu, aby na bieżąco sprawdzać kalendarz wydarzeń i zaplanować udział w wybranych atrakcjach. Niecodzienne znalezisko na plaży w Ustce. Turystka zauważyła przedmiot przypominający pocisk i natychmiast powiadomiła policję. Do zdarzenia doszło 5 sierpnia około godziny 15. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce i wyłączyli część plaży z użytkowania. Na miejscu pracowała grupa minersko-pirotechniczna. Znalezisko prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny światowej. Teraz przedmiot został zebrany przez saperów z Lęborka. Służby przypominają, jeśli znajdziemy coś, co przypomina pocisk lub niewybuch, nie wolno tego dotykać ani przenosić. Należy oddalić się z miejsca i powiadomić odpowiednie służby. Dzięki odpowiedzialnej postawie świadków policjanci zatrzymali dwoje nietrzeźwych kierujących, którzy stwarzali realne zagrożenie na drogach powiatu puckiego. Jedna z osób prowadziła samochód mimo cofniętych uprawnień. Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek około 14:56 w Jastrzębiej Górze. Świadek zauważył kierującego samochodem marki Ford, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna natychmiast po powiadomił służby, a do czasu przyjazdu patrolu uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę. Badanie alkomatem wykazało,

0: Wiadomo, że 50-letni mieszkaniec powiatu puckiego miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Za pozostałe popełnione wykroczenie również poniesie konsekwencje. Do drugiego zdarzenia doszło około godziny 19.55 w Karwińskich Błotach Pierwszych. Świadek zauważył kobietę, która przyjechała samochodem pod sklep, zachowywała się nienaturalnie, a od kierującej czuć był alkohol. Mężczyzna zabrał jej kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę, a następnie zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejscu policjanci przebadali 62-letnią kobietę. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta została zatrzymana, a po wykonaniu czynności trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu również usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. O 5.08 jutro przypadnie nam wschód słońca, no i dalej to słońce za chmurami będzie się chować, a temperatura będzie spadać. 20 stopni jutro w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jest jeszcze szansa na opady, ale raczej słabe i przelotne. Za to już po regionie nie powinny krążyć burze, więc raczej jutro nam nie pogrzmi. Ciśnienie wciąż utrzymuje się generalnie umiarkowane.
1: Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy policjanci zatrzymali sprawców dwóch kradzieży. Łupem padły motocykle. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dokonali zatrzymania osób odpowiedzialnych za kradzież pojazdów marki Yamaha i KTM o łącznej wartości około 23 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Jeden ze sprawców zamieścił ogłoszenie w internecie, że chce sprzedać motocykle. Właściciel, przeglądając ogłoszenie, zauważył pojazdy, które, jak sądził, mogły być jego własnością, dlatego też umówił się na ich obejrzenie i powiadomił policjantów. 25-latek został zatrzymany, a motocykl odzyskany. Tego samego dnia został zatrzymany także nieletni chłopak, który miał związek z tą kradzieżą z włamaniem. Policjanci zajmujący się sprawą włamania do garażu, z którego przez sprawców zostały zabrane motocykle,

0: zwykle zatrzymali już podejrzanych. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło pod koniec lipca bieżącego roku. Z tych ustaleń wynika, że sprawcy dostali się do blaszanego garażu, wycinając otwór w jego ścianie. Następnie przez powstałą dziurę wypchnęli dwa motocykle i poprowadzili je na posesję jednego z nich. Po krótkim czasie od włamania jeden ze sprawców zamieścił w internecie ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wraz z kaskiem. Właściciel motocykli, przeglądając portale ogłoszeniowe, natrafił na ofertę ich sprzedaży. Umówił się ze sprzedającym na spotkanie i powiadomił policjantów. Na miejsce przyjechali mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze odzyskali ukradzione motocykle i przekazali je właścicielowi. 26 uczniów powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w portugalskim Setúbal. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+. W praktykach bierze udział młodzież kształcąca się na kierunkach technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jak zaznacza Jolanta Skrzypkowka z PDS nr 3 w Wejherowie, praktyki odbywają się w firmach, magazynach, hotelach i restauracjach. W czasie wolnym młodzież realizuje program kulturowy i zwiedza piękne miejsca. Odbyły się wycieczki do Lizbony, Fatimy oraz miasteczka Sintra, wpisanego na światową listę UNESCO. W ramach programu Erasmus+, do Portugalii wyjechały również dwie nauczycielki z powiatowego zespołu szkół nr 3. Adriana Bychowska i Bogumiła Piotrowicz uczestniczyły w tygodniowym stażu typu job shadowing. W jego trakcie obserwowały pracę hotelu i restauracji oraz zapoznawały się z rozwiązaniami stosowanymi w portugalskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Zdjęcia z praktyk znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na placu Kaszubskim stanął fotoplastikon. Wystarczy podejście do jednego z wizjerów, by przenieść się o blisko 100 lat wstecz i spojrzeć na Gdynię z innej perspektywy. Ekspozycja powstała z wykorzystaniem blisko 200 archiwalnych fotografii pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, oddział w Gdyni. Zdjęcia zostały cyfrowo opracowane i ożywione w formie przestrzennych kolaży, dzięki czemu oglądający mogą dosłownie zanurzyć się w historii miasta i zobaczyć narodziny portu oraz rozwój przedwojennej Gdyni. Projekt przygotowała Fundacja Koncept Kultura w ramach przedsięwzięcia Archiwalny Fotoplastikon Online. Pierwowzór fotoplastikonu powstał w 1866 roku za sprawą Alojza Polanekego, który skonstruował urządzenie wykorzystujące stereoskopy do oglądania fotografii w trójwymiarze. W XIX wieku była to jedna z największych atrakcji pozwalających odbywać niezwykłe podróże bez opuszczania miasta. Do tej idei nawiązała Fundacja Koncept Kultura, tworząc współczesną interpretację klasycznego fotoplastikonu. Dzięki połączeniu archiwalnych fotografii z techniką kolażu i animacji, historia zyskuje nowy wymiar i staje się bliższa współczesnym odbiorcom. Fotoplastikon będzie dostępny na placu Kaszubskim do 30 sierpnia. Niezrzeźwy opiekun jechał rowerem z dziewczynką, która jechała bez obowiązkowego kasku ochronnego. Nie umknęło to uwadze policji. Mundury wejherowskiej drogówki patrolowali m.in. rejon gminy Wejherowo. Podczas przejazdu przez Gościcino zauważyli chwiejącego się na rowerze mężczyznę w towarzystwie dziewczynki, która jechała bez kasku. Mundurowi podjęli wobec nich interwencję, aby sprawdzić trzeźwość dorosłego opiekuna jadącego rowerem i wyjaśnić kwestię brakującego kasku. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości cyklisty. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że dziewczynka, na którą sprawował opiekę, nie miała na głowie kasku. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Będzie on podejmował decyzję o dalszym losie dorosłego cyklisty, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, a do tego sprawował nadzór nad dzieckiem, które nie miało kasku ochronnego. Dziewczynka została przekazana pod opiekę osób bliskich. Trwa kolejny etap przebudowy i modernizacji drogi prowadzącej do Dębek. Pierwszy odcinek na trasie Odergowo-Dębki jest już ukończony. W trakcie budowy jest droga w miejscowości Odergowo.
1: Droga jest przejezdna cały czas. Pobocza musimy przebudować wszystkie, musimy zrobić kanały technologiczne, musimy założyć wszystkie, całe okablowanie, odwodnienie, więc to jest mnóstwo pracy, krawężniki, no i przede wszystkim to, co jest najciekawsze i najistotniejsze, od Dębek do Odargowa będzie prowadzić piękna ścieżka rowerowa.
0: Mówi starosta pucki Jarosław Białk. W ramach inwestycji w Odargowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
2: Tak, żeby spowolnić ruch w samym Odargowie, żeby tych kierowców, nazwijmy to, z trochę wyższym temperamentem trochę spowolnić, głównie po to, żeby mieszkańcy w Odargowie czuli się pod względem bezpiecznie.

0: Tłumaczy dyrektor zarządu dróg powiatowych w Pucku Marcin Majek. Na modernizację czeka również odcinek drogi przed samymi Dębkami.
1: Kolejny fragment, czyli to jest około 700 metrów w samych Dębkach. Tam w tej chwili prace jeszcze się nie rozpoczęły. Czekamy na ostatnie decyzje administracyjne, ale chcemy, żeby te prace rozpoczęły się zaraz po sezonie wakacyjnym. Oczywiście wiemy, że to będzie generować jakieś utrudnienia, ale mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ten etap uda się zakończyć.
0: Dodaje Majek. Inwestycja w Odergowie ma zostać zakończona do końca roku. Docelowo w przyszłości modernizację ma przejść cały odcinek tej trasy aż do drogi wojewódzkiej. Oprócz tego na terenie gminy Krokowa zakończyła się przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowości Lubkowo, Kartoszyno, Tyłowo. Do zakończenia tej inwestycji pozostał ostatni fragment między Tyłowem a drogą wojewódzką numer 218. Inwestycja ma rozpocząć się jesienią, a zakończyć na wiosnę przyszłego roku. Przy witomińskiej filii biblioteki Gdynia stanął książkomat. To już drugie takie urządzenie w mieście. Książkomat to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie zawsze mogą odwiedzić bibliotekę w godzinach jej funkcjonowania. Jak się z niego korzysta? Bardzo prosto, wystarczy zamówić wybrane tytuły, wskazać książkomat jako miejsce odbioru i pójść po nie w dogodnym dla siebie momencie. Książkomat przy bibliotece w Witomino to kolejny krok w rozwijaniu nowoczesnych usług bibliotecznych w Gdyni. Przypominamy, że pierwsze tego rodzaju urządzenie w mieście już od kilku lat działa przy Bibliotece Śródmieście. Na tym jednak nie koniec. Jak zapowiada Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia, już niedługo kolejny książkomat pojawi się przy filii na Kerwinach.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Po letniej przerwie wracają rozgrywki pomorskiej czwartej ligi. Inauguracyjne mecze rozegrane zostaną w najbliższą sobotę. Sezon 2026-2027 przed własną publicznością rozpocznie gry w Słupsk. 8 sierpnia o godzinie 18 graffiti podejmą Sokół Bożypole Wielkie. Przed startem ligi słupszczanie dokonali kilku zmian w kadrze. Z zespołem pożegnali się m.in. Fabian Słowiński, Józef Amoach oraz Konrad Lindstedt. Z kolei zespół wzmocnili m.in. środkowy obrońca Kasper Baumącek oraz brazylijski napastnik Dionata Tonin. Nowych piłkarzy pozyskał też Sokół Bożypole Wielkie. Wśród nich są to m.in. boczny obrońca Filip Kowalski, który ostatnio grał w Stalu Śrumie, oraz wychowanek Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk, bramkarz Mateusz Ryszewski. Na inaugurację sezonu czeka nas też starcie z Tolema Gimnoska Pesta Rogard Gdański. Ten mecz w Arenie Mistrzów rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 15.30. Pierwsze mecze na wyjazdach zagrają Gry Wejherowo i Pogoń Lęborg. Żółto-czarni w niedzielę zmierzą się z Radunią Stężyca, a lęborczanie w sobotę udadzą się do Chojni Semerz z rezerwami chojniczanki. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy pływania na wodach otwartych spotkają się pod koniec miesiąca w Rewie. W niedzielę 30 sierpnia będzie się tam druga edycja wyścigu pływackiego organizowanego przez Kosakowo Sport. Zawody zostaną rozgrane w letniej strefie sportu, a uczestnicy wystartują na trzech dystansach: 300, 500 i 1000 metrów. Najkrótszy i średni dystans przeznaczono dla dzieci i młodzieży, natomiast na kilometr rywalizować będą dorośli w czterech kategoriach wiekowych. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 11, a pierwszy start zaplanowano na godzinę 12.20. Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów pływania, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na otwartym akwenie Zatoki Puskiej. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Centrum Sportowego Gminy Kosakowo. Koszykarze AMW Arki Gdynia wkrótce rozpoczną przygotowania do sezonu 2026-2027 w Polskiej Lidze Koszykówki. Zawodnicy spotkają się w Gdyni w połowie sierpnia. Od 17 do 19 sierpnia przejdą badania medyczne i wydolnościowe, a pierwszy trening pod wodzą trenera Mantasa Cesąskisa odbędzie się 21 sierpnia. Przed startem rozgrywek Gdynianie rozegrają 8 meczów sparingowych. Pierwszym rywalem będzie Beniaminek Ekstraklasy Astoria Bydgoszcz. Następnie Arka wyjedzie na obóz przygotowawczy do środka Osada 49, a we wrześniu zmierzy się m.in. z Energą Trefem Sopot, Energą Czarnymi Słupsk, Kingiem Szczecin oraz Twardymi Piernikami Toruń. Zespół weźmie także udział w turniejach towarzyskich w Bydgoszczy i Słupsku. Choć harmonogram przygotowań jest już dopięty, klub zapowiada, że skład drużyny nie jest jeszcze zamknięty i w najbliższych tygodniach kibice mogą spodziewać się kolejnych informacji kadrowych. Pierwszy mecz ligowy AMW Arka rozegra 4 października o godzinie 17.30. W hali w Gdyni żółto-niebiescy podejmą Śląsk Wrocław, inaugurując nowy sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Zmieniamy dyscyplinę. Doświadczony bramkarz Patryk Labuda wraca do Pogoni Lęborg. 30-letni golkiper jest wychowankiem klubu i po 5 latach podobnie założy biało-niebiesko-czerwoną koszulkę. W barwach Pogoni rozegrał dotychczas 141 spotkań, z czego większość na poziomie czwartej ligi. W swojej karierze świętował z lęborskim klubem awansem z 5 do 4 ligi oraz z 4 do 3. Po odejściu z Pogoni Labuda przez 3 sezony występował występował w futsalowym Wemet Futsal gmina Sierakowica, grając również w Ekstraklasie. Następnie wrócił na duże boisko, pomagając Sokołowi Bożepole Wielkie wywalczyć awans do czwartej ligi. Ostatni sezon spędził w Lwie Lęborg. Nowy stary bramkarz podkreśla, że powrót do macierzystego klubu ma dla niego szczególne znaczenie. Jak mówi, chce ponownie walczyć z pogonią o najwyższe cele.

0: i jest gotowy do rywalizacji o miejsce między słupkami. Poza piłką Patryk Robuda pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 3 w Lęborku oraz szkoli młodych bramkarzy w lokalnych klubach. Gdynia ponownie stanie się stolicą polskiego żeglarstwa. Od 14 do 30 sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się finał Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej oraz trzecie rundy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Dynamiczne wyścigi będzie można oglądać z gdyńskiej plaży miejskiej. To właśnie w Gdyni rozstrzygną się losy walki o medale klubowych Mistrzostw Polski i awans do finałów sezonu. W rywalizacji wystąpi 56 załóg, po 20 w Ekstraklasie i pierwszej lidze oraz 16 w lidze młodzieżowej. Szczególnie ciekawie zapowiada się walka w Ekstraklasie. Liderem tabeli jest Jagdklub Polski Gdynia ze sternikiem Rafałem Sawickim, ale tyle samo punktów ma Jagdklub Gdańsk. Tuż za nimi plasuje się Politechnika Gdańska. W lidze młodzieżowej prowadzi natomiast załoga KS AZS AWFS Gdańsk z Ewą Lewandowską, aktualną mistrzynią świata juniorek w olimpijskiej klasie 49 RFX. Rywalizacja rozpocznie się 14 sierpnia finałem Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej. Następnie rozegrane są zawody Ligi Młodzieżowej, Ekstraklasy i Pierwszej Ligi. Organizatorzy zapowiadają widowiskowe wyścigi na jednakowych jachtach RSS-21, rozgrywane blisko brzegu, dzięki czemu kibice będą mogli śledzić zmagania z plaży niemal jak na stadionie. Pozostajemy przy wodnych dyscyplinach. Windsurfer ze Słupska Maciej Rutkowski został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. 6-krotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski ustanowił rekord najszybszego przepłynięcia Morza Bałtyckiego na desce z żaglem. Sportowiec pokonał trasę ze Szwecji do Polski o długości 227,5 km w czasie 8 godzin i 28 minut. Na oficjalne potwierdzenie rekordu musiał jednak czekać blisko 10 miesięcy. Jak przyznaje, do końca nie był pewien, czy wszystkie wymagania Guinness World Records udało się spełnić. Historycznej próby dokonał we wrześniu ubiegłego roku. Podczas rejsu walczył z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem, osiągając miejscami prędkość nawet 60 km na godzinę. Po dopłynięciu do rozewia nie krył wzruszenia. Wyczyn miał również wymiar charytatywny. Podczas przeprawy prowadzona była zbiórka na leczenie Malwiny Marszałek, córki polskiego motorowodniaka Bartka Marszałka. Dzięki akcji udało się zebrać ponad 70 tysięcy złotych.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.